Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lubimy od samego rana zagrać dobrego hita, bo co, nie możemy zagrać? Pewnie, że możemy. How Does It Feel, czyli Dub Dogs, na dobry początek Wstawaj, Nie Udawaj w ten czwartek.
1: A to jest numer dość przydatny wszystkim tym, którzy psa mają. Psa warto wyprowadzić już o tej porze. Natalia Kawałek.
0: Filip Kliber, mówimy wam dzień dobry w ten dzień komara. Pamiętajcie, żeby jednocześnie go nie przyciąć, bo nie zdążycie na szóstą.

0: To jest pan Armin van Buuren i pani Sasza i teraz będzie jeszcze pani mama White'a 2115, która z radością wczoraj nam opowiedziała, co synowi na śniadanie robiła, kiedy dzieciątkiem był.
1: Po prostu mama 2115.
2: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz splitę. Kanapki na pewno.
1: Aha. No dobra, a co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata, tak? I co jeszcze?
2: Tak, szyneczka oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Ale te jajeczniczki były fajne. Tościki, super. O, takie.
0: Ale takie tościki bardziej po polsku, że tam szynka i jakiś serek, takie, czy takie kanapki, po francusku tak, bardziej?
2: Takie kostowe kanapki. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
2: Po amerykańsku,
1: no
2: na
1: tak. No bo przecież Kalifornia, bo przecież White, no my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się łączy.
0: Wszystko się zgadza.
1: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.
2: No właśnie, nie

0: odpowiedzią na wszystko. Tak uważają niektórzy. Czy my? No to się okaże, zobaczymy, co wy macie na myśli.
1: Wy, za to wiemy, że jesteście najlepszą poranną ekipą RMF Max. Wiemy, że od rana z nami jesteście. I żeby nie było tak prosto, to z okazji czwartku nie pytamy was o pierwszą rzecz, którą pomyśleliście. Tylko to jest szalony program, to jest szalony poranek. Wy jesteście równie szaleni. Nagraj nam głosówkę na temat czwartej rzeczy z okazji czwartku, o której pomyślałeś albo pomyślałaś po wstaniu.
0: To musimy chyba chwilę poczekać, bo ja na przykład zaczęłam myśleć dopiero o drugiej rzeczy. Ale jesteśmy cierpliwi. Czwarta rzecz, o której dzisiaj pomyśleliście, śmiało, Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.

0: mama ci powie: wstawaj, nie udawaj, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I możecie próbować, że jeszcze 5 minutek. Nie, słuchajcie, zadania bojowe mamy dla was od rana i od rana was na przykład pytamy, z okazji czwartku, jaka jest czwarta rzecz, o której myślicie? Ja wiem, liczyć do 4 o tej porze to jest całkiem sporo, ale wy sobie dajecie radę świetnie.
0: Wy jesteście niemożliwi.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Czwartą rzeczą w czwartek, o której pomyślałem, to w sumie było byle do piątku. Pozdrawiam.
3: Ale to jest ten moment, skoro to była czwarta myśl, to ja się boję pytać, jakie były trzy wcześniej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I jeszcze dostaliśmy właśnie w tym momencie wiadomość od Mirosława. Moja czwarta rzecz to złowić karpia na sociali wędkarskim. Tylko karpia?
3: Ja nie rozumiem, ale jest wcześnie. Dajmy sobie jeszcze chwilę, łyk kawy, skumamy, co się

0: O co tylko Alex Warren poprosi, to my zrobimy, bo on bardzo ładnie prosi zawsze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. 6:14 wybyła w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa godzina.
1: I to była szczęśliwa przede wszystkim. To był taki szczęśliwy moment dla pewnego pana, który nad morzem po prostu był.
0: Tak,
1: i
0: pan
1: zaczął,
0: Dariusz.
1: Pan Mariusz. Pan
0: Dariusz.
1: Pan
0: Mariusz, co innego to.
1: Pan Dariusz zaczął szukać sobie różnych rzeczy na plaży i okazało się, że znalazł coś, co jest warte 10 tysięcy polskich złotych. Zaczęliśmy się zastanawiać na początku, co to może być, bo ty mówiłaś o wielorybie, który...
0: Tak, że jak wielorybowi się odbije i po prostu dobrze imprezował i, no wiecie, czasem tak jest, że miska jest potrzebna, no to wieloryb nie ma miski, tylko robi takie...
1: Do morza.
0: Do morza, a my się tym smarujemy. Ambra, no jakby to są bardzo drogie rzeczy, pięknie pachnące, ale nie, no gdzie, w Polsce,
1: no
0: na
1: nie,
0: helu,
1: wieloryb,
0: ambrę. Nie. Słuchajcie, półkilowy bursztyn został znaleziony, chłop sobie po prostu wziął, spacerował, znalazł jakieś takie omotane, no i proszę bardzo, pół kilo bursztynu.
1: Jak przeczytałem, że on znalazł coś wartego nad morzem, wartego 10 tysięcy, to pomyślałem, że to może być gofer z frużeliną.
0: A ja bym się jednak mimo wszystko upewniła, no bo wiesz, bursztyn, takie ładne, złote, to się świeci. Ja bym się upewniła, czy to nie jest bryła tłuszczu z frytury.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Gdy na trening pędzisz znów, albo brakuje ci sił i słów, otwórz Kingę. Poczuj chłód. Czysta woda leczy trud. Pij na zdrowie w każdy dzień. Z Kingą zmęczenie idzie w cień. Woda Kinga 1,5 litra jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Cena regularna 1,99 zł. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SAT Karting.pl.
7: Szkołę ogarniamy.

0: Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
3: I po reklamie.

0: tańczymy. Trochę na smutno, ale jak dobrze. Stromae w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jeżeli się boicie o godzinie 6:28, to my jesteśmy od tego, żeby was z tego strachu trochę odgonić.
0: Trochę
3: powiedzieć, że będzie to bardzo dobry czwartek, ale jednocześnie musimy powiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
0: Tak, kochani, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie. Zróbmy dla nich hałas, bo to są fantastyczni ludzie, którzy, uwaga, w toalecie, w bibliotece, w Bieszkowicach, na Pomorzu zlikwidowali gniazdo os. I to nie tak, że one się zalęgły gdzieś, no nie wiem, w podajniku na papier. Nie, realnie w toalecie są zdjęcia w internecie, to wygląda bardzo źle, jakby tam była jakaś konkretna impreza.
3: I rzeczywiście to jest coś nowego w bibliotece. Do tej pory była tylko pszczółka Maja.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale tak czytam o tym, patrzę na te zdjęcia i mam nowy strach odblokowany, że już nie tylko wąż wylezie z kibla i mnie w pupę ugryzie, ale teraz całe gniazdo. No.
3: Tobi Romeo, fly high.
0: Ja się naprawdę boję.
3: Spokojnie, nie gryzę.

0: Poranna rozgrzewka głosowa Eminem Rihanna The Monster. Jest 6:38, wstajemy, nie udajemy i słuchamy.
1: Słuchamy o tym, troszeczkę może oceniamy, że jesteśmy trochę konsekwentni, jeżeli chodzi o wybór imion, bo mamy nowy ranking 2026, jakie imiona są najchętniej nadawane polskim dzieciom. No i tutaj raczej jesteśmy tradycjonalistami, ale jeżeli chodzi o to, co mamy na szczycie w tym roku, Zofia i Nikodem.
0: To ja bardziej myślałem, że dla córki to teraz jest popularna inflacja, a dla chłopca to będzie paliwo.
1: O, ładne.
0: Bo wtedy cały czas i można powtarzać: drogie dziecko. Max.
2: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie, tylko z aplikacją. Nektarynka jedynie 5,99 za kilogram. Herbatniki Jerzyki.

0: Tylko 2,49. Pobierz aplikację Helan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko

0: Ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: piątkę, on śpiewa, nic się nie martw, będzie dobrze, bo to jest Wstawaj, nie udawaj, czwartkowy poranek, 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jakiś czas temu było głośno w internecie, bo była duża spina, jeżeli chodzi o wieczór panieński, który ostatecznie...
0: A nawet dwa wieczory panieńskie.
3: Nie wystartowały z samolotu, ale nie może być tak, że faceci są gorsi, prawda? Pora na wieczór kawalerski i na kawalerskie afery, bo na pokładzie ostatnio doszło jeszcze przed startem samolotu do bójki, trzeba było wzywać policję, a to wszystko zanim polecieli gdzie? Na Majorkę, oczywiście.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to wszystko z oszczędności, naprawdę. Chłopaki wzięli i podliczyli, ile im wyjdzie za ten kawalerski, wiesz, pokoje, atrakcje, napoje. Stwierdzili, to może my zostaniemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przecież kawalerski można sobie zrobić w domu.
3: No.
0: Wyjdzie troszkę taniej.
3: I też będzie odlot.
0: Nie wiem, na jakie ty kawalerskie chodzisz.

0: Junior Caldera, Sophie Alice Baxter, Filip Zbigniew Kliber, Can't Fight This Feeling, 5 minut do godziny 7.
1: Nawet 4, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash, zostańcie. Max.
2: Reklama. Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie wyśmienity, świeży boczek wieprzowy z żeberkiem w super cenie. Jedynie 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 14,99. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów, 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit: 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: 20 sierpnia, czwartek, godzina 7, odpalamy poranny flash, potem jeszcze sport i prognoza pogody. Kinga Nega, zapraszam. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informujący o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
7: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
6: Wyjaśniał Kacper Wróblewski. A w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, ponad 20 zostało rannych. Jeden z pocisków trafił między innymi w szpital dziecięcy. Część mieszkańców ukraińskiej stolicy nie ma prądu. Stracą najbogatsi duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz w RMF Max wracamy do przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
8: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
6: A tematem zajął się Igor Skrzypek. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Uwaga, kierowcy w Małopolsce na czwórce, na odcinku między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina w stronę Katowic. Samochód dostawczy po wystrzale opony przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. I na koniec flesza, ostrzeżenie pogodowe. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Zagrzmieć może nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pewnie pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3.
9: Mecz zamknięty w półtorej godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
6: Tyle Patryk Serwański. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mecz o półfinał około 1 w nocy czasu polskiego. Teraz piłka. Polskie kluby powalczą dzisiaj w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tun i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: No coś za coś. Czwartkowa aura przyniesie zdecydowane ocieplenie. W większości kraju temperatura wzrośnie do 26-28 stopni, a na południu miejscami do 30. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 20 stopni. No ale wraz z wysokimi temperaturami pojawią się także gwałtowne zjawiska pogodowe na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Warunki biometeo niekorzystne, przyda się kawa.
10: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Jedyną rzeczą, która dzisiaj będzie niekorzystna, to będzie biometr, także tyle mamy wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o początek godziny 7.
12: Słuchaj, gdzieś kiedyś czytałam, że biometr to jest w ogóle skam i oszustwo i nie ma czegoś takiego, więc tym się, kochani, nie przejmujemy.
11: Kolega mówił, Filip Kliber,
12: Natalia Kawałek i Temper City.

0: nostalgicznie z ekipą z Rubuli Dam się zrobiło i teraz nieważne, czy wam działają głośniki, czy nie, to wszystko działo się w stereo. Stereo Love w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Szykują się zmiany. Nie to, że czytamy horoskopy, chociaż czytamy.
0: Też czytamy.
3: Ale zmiany się szykują na Stadionie Narodowym, bo będzie miał nową nazwę.
0: Proszę
3: Już
0: bardzo.
3: Nie będzie PGE Narodowy, bo teraz Orlen wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza, no podobno ma to kosztować nawet 10 baniek.
0: To są na razie wszystko jeszcze plotki. Nikt tego nie potwierdza, ale my stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej, no bo skoro Narodowy będzie miał nową nazwę, to może nadamy mu też jakieś imię.
3: Na przykład takie specjalne imię od ekipy RMF Max. Także słuchajcie, teraz wchodzicie do naszego Messengera, nagrywacie nam głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś albo nie robiłaś.
0: Zachęcamy, bo możecie pojawić się na antenie RMF Max i kto wie, może cała Polska was usłyszy. Także jeżeli macie pomysł na to, jak na imię powinien mieć nasz Stadion Narodowy, no to śmiało, nagrywajcie się, czekamy na wasze propozycje.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Może Twierdza Kłodzko?
0: Ale Filip Narodowy byłoby ładnie, na przykład.
3: Filip Narodowy.
0: Nie byłoby ładnie, pewnie, że byłoby ładnie. Wszelkie pomysły przyjmujemy. Messenger RMF Max, piszcie do nas na priv.

0: budzimy się, tańczymy, gramy razem z wami Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine na 19 minut po godzinie 7, ale jednocześnie zastanawiamy się nad naszą dumą narodową, czyli nad Stadionem Narodowym, który ma zmienić nazwę.
1: Mm-hmm.
0: I nam podsyłacie na Messengera RMF Max, bo jesteście najlepszą ekipą, jak Stadion Narodowy może mieć na imię.
2: Ty mówisz, że to Stadion Narodowy, a może on ma na imię Przemek?
1: Jak się Mateusz Marek nawet z urlopu odezwie, to od razu jakoś tak lepiej, tak mądrzej, co nie? Taka mądrość ludowa.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Mateuszko, ściskamy.
0: Ale to są jednocześnie nie ostatnie wiadomości, których dostaliśmy całą masę od naszej najlepszej porannej ekipy RMF Max. Natalio, prezentuj propozycję imienia Stadionu Narodowego.
1: Można głosować, można wybierać. Sebastian nam napisał, nic się nie stało, arena.
0: To od razu wiadomo, to krzyczysz tę nazwę. To już
1: tak.
0: Wiesz o tym, że ta nazwa jest bardzo, bardzo głośna.
1: To jest wyryte w naszych sercach. Anna napisała Władysław Narodowy. To tak klasycznie po polsku. Uh-huh. Adrian, nasz narodowy kotlet schabowy.
0: Mniam.
1: Prawda? I Klaudia jeszcze, że wiadomo, nasz stadion może być zamknięty, otwarty, wielorazowy, dlatego słoik. Słoik narodowy.
0: No i też przy okazji dżem nie wypełni go do końca.
1: Ja miałam skojarzenie z jakimiś korniszonami, często smutnymi, ale...
0: Chodzi o zespół.
1: Okej. Okay.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeżą łopatkę wieprzową bez kości za jedyne 11,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 12,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
18: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
19: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
17: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
20: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Na słodko.
25: Na wodę.
26: Na spotkanie.
27: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
28: RMF Max. Podlasie 97.

0: To są moje ulubione skrzypce w całej historii muzyki. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Dajcie głośniej na te ostatnie momenty. No dobre to jest.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Dobre jest też to, że rząd nam obiecuje, że będziemy zarabiać więcej, ponieważ wczoraj został ogłoszony koniec 120 tysięcy, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Okay. Teraz ten próg będzie wynosił więcej, 130 tysięcy. Dzięki temu, jak się okazuje, możemy zarabiać więcej i więcej dostawać do pensji, nie?
0: Brzmi to wszystko pięknie, natomiast pragnę podkreślić i przypomnieć, że jedno pozostaje w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu, niezmienne. Że jak wychodzisz z progu, to najlepiej jednak być skoczkiem narciarskim.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A zanim się w ogóle tam wyspindrasz na tę belkę, to bułka z bananem, to od tego trzeba zacząć, no.

0: 22:36.
1: Proszę się nie śmiać z Shakiry. Halo. Filip, bo cię Shakira znajdzie.
2: Dobra, dobra, wiem, że ona mnie
1: i
2: znajdzie.
1: I zrobi zoo,
2: a ja bardzo lubię kawałek zoo, który też przy okazji jako nazwa po angielsku brzmi trochę lepiej niż zoo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No bo zoo to się tak rymuje, co?
2: Co?
1: Wiadomo,
2: zoo.
1: Co. No.
2: Ale my nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ teraz nagrywacie głosówki na Messengera RMF Max. Które słowo brzmi lepiej po angielsku niż po polsku?
1: No na pewno macie jakieś propozycje, a my tę najlepszą naszym zdaniem propozycję nagrodzimy biletami na Fire Festival, który nie w ten, a w kolejny weekend. I tam będą, słuchajcie,
2: ludzie.
1: Srogie gwiazdy polskie, zagraniczne. Będzie DJ Snake, będzie Alan Walker, ale będzie też Miu, Zalia, będzie
2: BDOS.
1: Problem będzie, dużo gwiazd, będzie 3 dni dobrego grania w Chorzowie. Także moi drodzy, macie chęć, to się zgłaszajcie.
2: Napisz nam na Messengera RMF Max, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku.
3: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530 944 444.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Kygo, Take Me Back, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I Kygo nie będzie, ale będzie BDS, będzie Alan Walker, DJ Snake, Miu, Problem, Kukę, Kizo i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Kungs, z tego co widzę, też się pojawi na Stadionie Śląskim między 28 a 30 sierpnia. To oczywiście Fire Festival, na który mamy dla was bilety.
0: My liczymy, że na tym festiwalu również się pojawi Kasia, która z nami jest już na antenie. Cześć Kasia!
4: Witam serdecznie.
0: Kasię pytaliśmy o to, a właściwie wszystkich z ekipy RMF Max, czyli was, pytaliśmy o to, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. I Kasia, twoje słowo to co to jest?
4: Village.
3: Tak, brzmi dostojnie, lepiej niż wieś i bardzo nam się spodobało, że napisałaś don't make village. To też brzmi całkiem nieźle, na pewno lepiej niż nie rób wiochy.
0: Nie, no proste, że tak. Ale Kasia, słuchaj, to nie jest ostatni moment w dzisiejszym programie twój, bo teraz to jest twoja chwila prawdy. Kasia, będziemy zadawać ci trzy pytania w naszym quizie z wczoraj, czyli to są pytania, które wydarzyły się wczoraj. I my ci te pytania zadajemy, ty
3: pytania
0: odpowiadasz.
3: Pytania są trzy, poprawnie musisz odpowiedzieć na dwa i dopiero wtedy dostaniesz bilety na Fire Festival, ale obiecujemy, nie będzie bardzo trudno.
4: Okej.
3: Jesteś gotowa, super.
0: I na każde pytanie będziesz mieć 5 sekund, ja ruszę stoper, jak zadam ci pytanie. Więc Kasia, pierwsze pytanie, jesteś gotowa?
4: Tak.
0: Dobra, super. Słuchaj. Wczoraj została podniesiona kwota wolna od podatku ze 120 do 130 tysięcy. Do jakiej kwoty została podniesiona kwota wolna od podatku?
4: Do 130 tysięcy.
0: Tak jest! Jest, ona będzie mocna. Ja tak czuję, że Kasia będzie mocna i to przed czasem nawet.
3: Kasia, już masz pierwszy punkt. Wystarczy ci jeszcze jeden, żeby zgarnąć bilety, więc zadanie bojowe dla ciebie. Skolim jest kontuzjowany. Musiał odwołać kilka koncertów, a teraz musisz go zastąpić. Zaśpiewaj dowolną piosenkę Skolima.
4: O Jezu.
3: Cokolwiek, śpiewaj.
0: Ale spokojnie, Kasia, to nie było ostatnie pytanie, jeszcze masz ostatnią szansę. Wiadomo, to było trudne, ale posłuchaj. Iga Świątek wczoraj awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Czy to oznacza, że Iga Świątek musiała wygrać mecz?
4: Oczywiście, że tak.
0: Jest! Kasia, jedziesz na Fire Festival!
4: Super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
3: No to Zalia teraz dla wszystkich, dla Kasi również.

0: Lost Frequencies i Reality w RMF Max. I my teraz sobie zrobimy taki reality check, czyli flash najnowsze za chwilę.
1: Dokładnie za 5 minut. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
0: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Będzie też sport i pogoda. Kinga Nega. Cały czas z wami. Prokuratura w Krośni chce przyjąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
22: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej.
1: Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory.
0: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Przed godziną we Fleszu mówiliśmy o podatkowej rewolucji, jaką zapowiedział w przyszłym roku premier. Na zmianach ma skorzystać klasa średnia. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. O jakich dokładnie oszczędnościach mowa?
2: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski. Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja tam jest nadal bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały i brak opadów. Działaczka Koalicji Obywatelskiej wykluczona z partii. O politycznym losie Anny Konieczyńskiej zdecydował Dolnośląski Sąd Koleżeński KO. Decyzja ma związek z doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 roku. I jeszcze informacja dla kierowców. Potężne korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informowaliśmy, przy węźle Tynieckim na pasie w kierunku Katowic ruchu utrudnia rozbity samochód dostawczy.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jutro startują Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku w drużynie 5 ważnych zmian w składzie reprezentacji.
22: Patrząc na tą czternastkę, która została ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
0: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zagrają z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Dobre wieści z MLS. Chicago Fire pokonali na wyjeździe Orlando City dzięki bramce Roberta Lewandowskiego, odnosząc 6. zwycięstwo z rzędu.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Po kilkudniowym ochłodzeniu wraca letnie ciepło. No, na północy kraju jeszcze bez szaleństw, do 24 stopni. W centrum już przyzwoicie 28 kresek, a na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, do 30 stopni. Niestety wraz z cieplejszym powietrzem pojawią się również burze. Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się na południu i południowym wschodzie, gdzie możliwe są intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. W całej Polsce mają pojawiać się przelotne opady deszczu.
21: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
23: No i budzimy się, już kochani po 8, 4 minuty. Nie chcemy być zbyt brutalni, więc nie zrywamy z was kołderki, ale tak, bazy, ale nie wiem, troszkę głośniej.
24: Czy chciałbym, żeby o 8:04 szeptał mi do ucha
23: Filip
24: Jason
23: Kliber?
24: Derulo. O, poszło.
23: Ładnie
24: Filip Kliber, Natalia Kawałek, mówimy wam dzień dobry.

0: Pitbull, Kesha, to oni piją Timber, zupełnie inaczej niż w Polsce. 8 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Bo w Polsce piją kawę.
3: To chciałam powiedzieć właśnie, że o tej porze szczególnie. 9 minut po 8, a my słuchajcie, podniesiemy wam ciśnienie i to bez kawy.
4: Uwaga!
3: W zasadzie nie my, a Mateusz Gessler. Znacie, kojarzycie. No to jest takie nazwisko, które się z restauratorstwem kojarzy. No i Mateusz Gessler, słuchajcie, co on powiedział? On stwierdził, że napiwki w restauracjach polskich powinny być, uwaga, obowiązkowe, bo serwis doliczany do rachunku już nie wystarcza i generalnie mamy piekło restauratorów, bo oni są tacy biedni, pokrzywdzeni, a jeszcze chcieli tam, wiecie, kranówkę darmową dać w knajpach. O, skandal. Ja więc jeżeli ogóle... nie będzie kranówki, to obowiązkowe napiwki.
0: I właśnie ja to się czuję, że ja zostawiam napiwek, kiedy płacę dwie dychy za szklankę wody w restauracji.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja tak sobie myślę o tym Mateusze Gesslerze i przypominam sobie Magdę Gessler, że my o niej kiedyś mówiliśmy, że jest odklejona.
0: A, bo talerz rzuciła, nie?

0: Urodziny godziny 8:18, to jest RMF Max, to jest wstawaj,
1: nie
0: udawaj. Już 8:19, kończymy. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Lubicie ten numer, wiemy, dlatego wam gramy.
1: A tymczasem przenosimy się do świata naukowego, bo naukowcy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Nie chodzi o to, że są zaspani i jeszcze im ropa nie wypadła z oka, ale okazuje się, że na dnie Pacyfiku rosną złote drzewa.
0: I oni w szoku.
1: Tak, i oni są w szoku.
0: No bo to trochę jest szok, powiem ci, no bo niby mamy sierpień, a tam już jesień przyszła.
2: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Reklama.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie.

0: partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
7: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Jak pełna odkrętka.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak wypad na festiwal.

0: tego, nauczyłam się, naoglądałam się na TikToku i wiem tańczyć. To Zara Larsson, Lash Life w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: To jest właśnie ta koleżanka twojej mamy, która wszystko potrafi. Ale my na 29 minut cały czas mamy dla was jedną ulubioną zabawę, w której my pytamy znanych ludzi, influencerów, aktorów, artystów o to, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
0: I stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zadzwonić po 8 rano, tak w środku tygodnia, do Liwki i pogadać, co tam z tym śniadaniem, jak to u niej wygląda.
4: Halo?
3: Siemano, Liwka! Jak tam, wstałaś? Obudziłaś się?
4: Wstałam. Otworzyłam oczy.
0: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
4: Piję kawę.
0: O, opowiedz później... nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
4: Nie, to jest ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, to sobie wącham i sobie sypuję i sobie zalewam.
3: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
0: Byle kopała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Że my już całkiem nieźle pokopani od kawy, a teraz się wychillujemy razem z Liwką, śpiewającą tym razem już po kawie. Fukaj, Liwka, enklawa. Chcę więcej w RMF Max.
3: Ja chcę więcej tej kawy od Liwki.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kel. Jest 8:38, a my faktycznie musimy zadzwonić w jakiś dzwonek, bo słuchajcie, trzeba się zająć pogodą.
1: Czytamy o tym, że, a ja przynajmniej czytam o tym, że mają wrócić upały i temperatury nawet pod koniec sierpnia. W niektórych regionach Polski mogą dojść do 35 stopni, tak.
0: Czyli, że będzie
1: tak,
0: lampa.
1: Może, no, będzie lampa, jak wiadomo co, nie?
0: A ja mam zupełnie inne źródła i moje źródła mówią o tym, że w przyszłym tygodniu to nas czekają pierwsze przymrozki. Mówię o Polsce, a do tego wszystkiego zima przyjdzie wyjątkowo wcześnie.
1: No więc my w RMF Max całej ekipie polecamy, żeby się ubierać na cebulkę, czyli na kąpielówki nałożyć kożuch.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Ważne bramki.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Coba Auto Białystok. Krupniki 25.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią...

0: Będę miał kieszonkowe.
1: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Jak rozgrzana łąka.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wypad nad wodę.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Dobrze, hop, dobrze, bujamy. Hop, hop, hop, hop, tańczymy. Moonlight i Fordo Alabama Ten na 11 minut przed godziną 9. Tymczasem proszę się rozgościć. Zapraszamy pod naszą palmę.
1: Stop. Troszeczkę wolniej. No właśnie. Taki bardziej Kraków sobie robimy teraz. Albo lepiej jakaś Italia. Tam też są jakieś palmy, prawda?
0: Ale za to u nas jest 15 tysięcy złotych, które możesz wygrać. I to już za nawet jednego SMS-a, którego wyślesz teraz za 3,69 o treści max na numer 7327.
1: A ja proponuję prościej, nie trzeba wcale brać telefonu w dłonie, można przy komputerze. Oczywiście, można próbować siłą woli, ale dużo bardziej skutecznie jest, jak wejdziesz na rmfmax.pl i tam przyjmujemy zgłoszenia.
0: I przy okazji afirmuj to.
1: Afirmuj, 15 tysięcy na końcówkę tygodnia, na drugą połowę sierpnia. No trzeba sobie ten czas jakoś osłodzić, tak
0: trzeba
1: dodatkowo.
0: Trzeba jeszcze pojechać na wakacje, jeżeli na tych wakacjach nie byłeś albo nie byłaś. Jeżeli chcesz 15 tysięcy, to zgłoś się do zabawy.
1: A nawet jak byłeś na wakacjach, to co szkodzi pojechać na jeszcze jedne?
0: Max na 7327.
1: Albo rmfmax.pl.

0: krótkie momenty przed godziną 9, bo to takie 4,5 minutki nam do 9 zostały. Niedużo, niedużo.
1: Ale już jak będzie ta punktualnie godzina 9, to będzie flash, będzie też pogoda, więc wy będziecie na bieżąco.
0: Będziecie fresh.
1: Będziecie flash, bo to fresh. Ha.
0: Czy coś tam.
1: Zostańcie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: i po reklamie.
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
3: Jak 2 tygodnie urlopu.
1: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
0: Na zegarach 9:00, słuchacie RMF Max Podlasie, czas na świeży flash i pogodę. Marta Tyka, zapraszam. 5 najciężej rannych osób w wypadku polskiego autokaru pozostaje jeszcze w szpitalach na Węgrzech. Kolejny transport do Polski zaplanowano na jutro.
5: Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski.
5: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
0: Tyle Michał Kras.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Do południa na niebie mają przeważać chmury. Z tych chmur może przelotnie pokropić. W drugiej części dnia pogoda ma się poprawić. Na termometrach w Białymstoku dziś 22 stopnie. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A teraz Łomża, gdzie wczoraj znaleziono kolejny niewybuch. Miało to miejsce podczas prac ziemnych związanych z budową wodociągu. Trzeba było ewakuować prawie 90 osób. Niewybuchem zajęli się saperzy, a mieszkańcy spokojnie wrócili do domów. A na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy chcą zorganizować budżetowe wakacje. Dziś w RMF Max będziemy podpowiadać, jak i na czym możecie zaoszczędzić. Pani Beata Miedwiediew z Gorzowa Wielkopolskiego jeździ na wakacje do Chorwacji. Jak organizuje takie wakacje?
7: Tam wcześniej można znaleźć kwatery, które zasługują na miano tańszych, no i samemu samochodem brać zwierzaczki i jechać. Jak nie było korków, to 16-18, a w drodze powrotnej, kiedy były wypadki, to i 24 z powrotem.
8: Ile kasy zostało w portfelu?
7: Tak, 1000 na osobę to minimum, biorąc pod uwagę all inclusive.
0: Z panią Beatą rozmawiała reporterka RMF Max Dorota Wleklik. I to był flash RMF Max o 9 w skrócie, a to oznacza, że przed nami już świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.

Pochmurny poranek zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Z prognoz meteorologów wynika też, że niewykluczone są słabe i przelotne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo podobne do tych z wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży 21, maksymalnie 22 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Dziś podmuchy z zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.

0: Jest tragedia, bo są 3 minuty po godzinie 9. Ja sprawdzam mój plecak, który sobie przynoszę do pracy, a okazuje się, że tam nie ma kanapki, która była przygotowana, i mówię: Jezu, jak to się stało, że mama mi nie spakowała kanapki? A potem sobie przypomniałem, że mama mi nie pakuje kanapek od 20 lat. No i tak to właśnie jest. Jak się człowiek przypomni, to jest dramat, nie?
1: Ale słuchaj, z drugiej strony to też nie jest tak, że nie zapomniałeś wypakować tej kanapki pod koniec czerwca, więc bardzo ładnie twój plecak pachnie. To ci chciałam powiedzieć.
0: Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy za dziś. To Piki Becky G już teraz, potem DJ Antoine, potem David Guetta zagra. Fajnie będzie.
1: Mój ulubiony.
0: W RMF Pax. 3 po 9. Siemane. Cześć.

0: To się zbyt często nie zdarza, ale RMF Max akurat tak ma i to jest dowód na naprawdę dużą wyjątkowość całej sytuacji, bo to się często nie zdarza, żeby radio słuchało, a nie oceniało, zwłaszcza tych, którzy mają tak jak Sombr przed momentem w piosence i jeszcze nie są ready. Nigdy nie będziemy gotowi na koniec wakacji, choćbyśmy ćwiczyli 2 miesiące. Irek Jakubek, to ciągle lato na maksa.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Czas w pracy szybciej leci, wakacje jakby się wydłużały. Tak właśnie działa playlista RMF Max. Jest lato na maksa, jest dobrze. Gorzej w szpitalu w Zamościu, bo znowu szok, niedowierzanie, ile lekarz może zarobić w ciągu jednego roku. Prawie 3 miliony w rok, dokładnie 2 miliony 700 tysięcy. Ale nie to akurat jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że odkryliśmy gałąź, dyscyplinę medycyny, o której istnieniu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. To się nazywa medycyna biznesowa.

0: A gdyby tak dzisiaj 15 tysięcy złotych, bang, niespodziewanie wpadło do twojego wakacyjnego budżetu. Proszę bardzo, da się załatwić. 15 tysięcy złotych, lato niech będzie jeszcze bardziej na maksa. W RMF Max mamy na to sposoby. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych wygrać łatwiej i to całe 600 razy łatwiej, bo razy 600 teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Proszę wysłać SMS o treści Max na 7327. A my mnożymy takie zgłoszenie razy 600. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy. Max, wyślij teraz na 7327.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
19: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
20: Pochmurny poranek zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Z prognoz meteorologów wynika też, że niewykluczone są słabe i przelotne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo podobne do tych z wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży 21, maksymalnie 22 stopnie. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Dziś podmuchy z zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Podlasie.

wakacyjna miłość we wszystkich językach świata. Azizam i Ed Sheeran w RMF Max. I wiem, że lubicie, oj bardzo lubicie, ja zresztą też uwielbiam, jak on prosi ją, żeby ona przyszła do niego, tak jak wczoraj. I znowu tak troszeczkę się zasiedziała, bo on tak patrzy na nią i sobie myśli, że to jest naprawdę dobry moment, żeby wreszcie zrobić coś, co powoduje, że człowiek się troszeczkę czerwieni, no bo dawno nie było im wstyd. I o tym między innymi będzie śpiewał w swojej najnowszej propozycji Oscar Sims bez końca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Autotrade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
10: Jest 10:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, czas na świeży flash. Nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady rozszerzenia Unii.
11: W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować,
10: mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Słuchacie RMF Max Podlasie.
10: Minęła 10:00, czas na informacje z regionu w skrócie. 67-latek chciał sprzedać w internecie przedmioty wykonane z kości słoniowej. Były to laska spacerowa z popiersiem za 2,5 tysiąca złotych oraz pozłacany zestaw do szycia w etui, oferowane za 8 tysięcy złotych. Jeśli opinia biegłego wskaże, że pochodzą od zwierzęcia, które jest objęte ochroną gatunkową, mężczyźnie będzie grozić nawet 5 lat więzienia. A jak tłumaczył się 67-latek, powiedział policjantom, że kupił przedmioty na zagranicznych aukcjach i zamierzał je sprzedać, żeby zarobić. Mundurowi zabezpieczyli oba przedmioty. We flaszu o 10:00 głos oddajemy słuchaczom RMF Max. Szukamy dziś najbardziej przereklamowanych miejsc na wakacje w Polsce.
12: Kurczę, jak dla mnie Solina osobiście. Najbardziej strasznie dużo ludzi i zbyt dużo hałasu.
13: Kraków. Przereklamowany, bo jak się tam dużo jeździ, to tam nic nie ma do roboty.
14: No też tak, gdzie jest bardzo dużo ludzi, też nie lubię. Wolę takie zaciszne miejsce, spokojne.
10: Do tego tematu jeszcze wrócimy dziś w RMF Max. A na koniec krótko sport. Jagiellonia rozpoczyna dziś walkę o fazę ligową europejskich pucharów. O 18:00 podejmie u siebie Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Rewanż odbędzie się tydzień później w Gruzji. A teraz w RMF Max pora na wieści od synoptyków. Do południa nie zaszkodzi mieć pod ręką parasol. Z prognoz meteorologów wynika, że niewykluczone są słabe i przelotne opady deszczu. Natomiast po południu ma się wypogodzić, a zza chmur ma wyjrzeć słońce. Prognozują synoptycy. 22 stopnie to temperaturowe maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Dziś podmuchy z zachodu. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
8: Ponad połowa ze 100 losowo wybranych ankietowanych, to nie jest Familiada, to jest program RMF Max, potwierdza, że ta piosenka pachnie im wakacjami. Dub Dogs, How Does It Feel? Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witam.

jeśli ta piosenka jest o dwóch Dawidach, Dawidach Podsiadło. Jeden Dawid gra koncerty i zapełnia stadiony, a drugi lubi spokój domowego ogniska, które regularnie próbuje rozpalić, albo przynajmniej trochę w nim posprzątać. Na błysk! To był Dawid Podsiadło. A to jest nasza muzyczna perełka na dziesiątą. Jest Sonic, jest Sky. Niech lato na maksa nigdy się nie kończy.

0: 14500, 14600, 700, 800 i jeszcze 200 i mamy 15000 zł na okrągło. Te pieniądze do wygrania dzisiaj w RMF Max. Pomożemy wam je wygrać. Przepraszam, ja pomogę wam je wygrać, bo u mnie jest teraz runda bonusowa. Razy 580 mnożę każde zgłoszenie. Max. Zapraszam do gry tylko tych, którzy są pewni, że wygrają. Max, wysyłasz teraz na 7327. Max, 7327. Każde zgłoszenie mnoży razy 580.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stadionie.

0: partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

dobre tempo. To jest tempo biurowej drukarki, która właśnie teraz wypluwa kolejne kontrakty, dzięki którym zostaniesz pracownikiem miesiąca. I to w samym sercu wakacji. Takie rzeczy dzieją się w czasie lata na maksa w RMF Max. Głośna sprawa. Komentuje to absolutnie cały internet. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał na hulajnodze policjantom i teraz niektórzy się śmieją, że policja radiowozem nie dogonili hulajnogi, a ja myślę, że to jest dowód na to, że ci policjanci byli super. Super policjanci z Poznania, każdy kibic Lecha to potwierdzi, że policja w Poznaniu jest super. Przedłużyli chłopakowi wakacje, teraz będą go ścigać, a od września go zamkną. I nie pójdzie do szkoły, i akurat na tym mu najbardziej zależało. Chcesz

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy, a jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko infoestrów jest mocno zalista. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leny.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżać!

0: dodatkowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
12: Do południa nie zaszkodzi mieć pod ręką parasol. Z prognoz meteorologicznych

Calvin Harris w RMF Max. Wiadomo, czas pracy szybciej minie przy panu Calvinie, a jak jest z Rihanną, to już zasuwa wskazówka pełną parą. Przepraszam, to był poeta początkujący, Irek Jakubek. Witajcie w RMF Max. Naukowcy przysłali mi świetne odkrycie. 2 lata temu odkryli Ziemię, mega Ziemię, ale teraz udało się policzyć, jaka tam jest grawitacja, jakie przyciąganie. I okazało się, że ludzie i wszystko inne na tej planecie ważyłoby 3 razy więcej niż na Ziemi. No więc, żeby to poczuć, wcale nie trzeba lecieć w kosmos. Uspokajam, wystarczy tydzień w Turcji all inclusive. A jak ktoś się boi latać, no to parę dni bez gofrowych ograniczeń we Władysławowie.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Jak prawdziwy spontan.
10: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
13: Jest 11, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, czas na świeży flash. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił piątek dniem żałoby. Po nocnym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
14: Były wzrywy, a potem już...
13: Były wybuchy, schroniliśmy się w łazience, usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało.
14: U nas zaczęła wybywać ciuchła.
13: Mówi mieszkanka Kijowa. Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
13: A teraz informacje z regionu w pigułce. Nad kampusem Politechniki Białostockiej zrobi się dziś kolorowo. O 18:00 startuje fiesta balonowa Dolina Narwi. Na terenie przed Wydziałem Elektronicznym będzie można podziwiać starty 15 balonów. To wyjątkowe widowisko, które co roku przyciąga tłumy miłośników pięknych widoków. Wstęp bezpłatny. Przed południem w RMF Max wracają budżetowe wakacje. Wakacje organizowane na własną rękę mogą być dużo tańsze niż urlop z biurem podróży, co potwierdzają Dorota i Andrzej Zgorzowa.
15: Szukaliśmy zawsze takich wakacji budżetowych. No, żeby dla dzieci było fajnie, żeby spędzały ten czas na dworze. To była Chorwacja, Hiszpania, Włochy.
16: Ile pieniędzy zostawało w portfelu? Dzięki temu sprytnemu zabiegowi my organizujemy.
17: Nie wiem, nie mam pojęcia. Zawsze jest taniej.
15: Tak, tak, nie? Tak. Bo jeździliśmy i na takie urlopy. No i dzieciom się zawsze podobało bardziej na tych kampach, bo tam były inne dzieci, różne atrakcje, no i zadowolone były, nie?
13: Z Dorotą i Andrzejem rozmawiała reporterka RMF Max Dorota Wleklik. A na koniec szybkie zaproszenie na sobotę na kino plenerowe na bulwarach Świętego Jana Teologa w Białymstoku. Tym razem zobaczycie francuską komedię pod tytułem Przychodzi facet do lekarza. Start o 20:00, wstęp jest wolny. Teraz pogoda. Z prognoz meteorologów wynika, że po południu jest szansa na słońce. No i na popołudnie spece z IMGW nie zapowiadają już opadów deszczu. Wartości na termometrach no niemal identyczne jak wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży 22 stopnie. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Sytuacja na barometrach po południu niewiele się zmieni. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny.
18: Wakacje też mogą zmęczyć, zwłaszcza jeśli są takie sleep, eat, dance, repeat. Mamy repeat it i wystarczy. Tu RMF Max, tu lato na maksa.

0: wakacyjnie, rewelacyjnie. Tobi Romeo w RMF Max i ja was bardzo przepraszam, ale zapomniałem o bardzo ważnej dacie. 18 sierpnia był Dzień Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym to przedsiębiorcy już nie pracują dla państwa jedynie, a tylko dla siebie. Także w przyszłym roku urlop obowiązkowo przed 18 sierpnia, żeby urwać coś z tych 229 dni przepracowanych jedynie dla kraju.
1: Max. Reklama.
2: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenCharge.pl. Orlen z energią.
15: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
16: Euro na wszystko cię stać! Eurawa ty masz, kupuj!
17: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: I po reklamie.
1: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie bardzo ciągnie do ciebie. Śpiewam patrząc na imieninowy serniczek. Dzisiaj pozdrowienia dla Bernarda Samuela. Mamy jednego na pokładzie. I pana Sobiesława, najsłynniejszego w kraju pana Sobiesława Zasady. Lat 96, ulala. 2 miliardy na koncie, jeszcze bardziej ulala. Pytany o świetną formę i sekret długowieczności, pan Sobiesław Zasada powiedział, że pości. No widzicie, jednak tyle pieniędzy, a nie dojada.

0: Świetne nagrody i dużo pieniędzy. Maszynki do lodów, głośniki JBL i na przykład 15 tysięcy złotych. I jak grać to teraz, jak się włączyć do zabawy w tym momencie, to się korzysta najbardziej razy 600. Każde zgłoszenie wyślij teraz Max na 7327. Kto teraz wysyła Max na 7327, ten ma jeszcze więcej szans na 15 tysięcy. Max 7327.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stachu.

0: Wojanek, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wiesz,

0: Lidl, to się opłaca.
1: HR Days w RTV Euro AGD. Telewizor HR 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki HR za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach HR Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.
3: Jak buszowanie po lesie.
4: Jak spotkanie.

0: 97 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: Z prognoz meteorologów wynika, że po południu jest szansa na słońce. No i na popołudnie specy z IMGW nie zapowiadają już opadów deszczu. Wartości na termometrach no niemal identyczne jak wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży 22 stopnie. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. Sytuacja na barometrach po południu niewiele się zmieni. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

pracy też może być jak na urlopie. Warunek jest jeden, robisz sobie głośniej RMF Max i z głośnika wychodzi Another 54 Ultra. Talk to you. Przejrzałem prognozy pogody, tak żebyście wy nie musieli się martwić, że tam kiedy ten deszcz, kiedy jakieś trudne sprawy na niebie. I tak, o sobocie zapomnijmy, ale pamiętajmy o niedzieli. Będzie więcej słońca niż w tej piosence. Piszę do ciebie, śpisz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Cod Auto Białystok. Krupniki 25.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
11: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Autotrade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.

0: 6,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Lasie 97 i 5 FM.
1: Jest 12, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, czas na flash. Czy koalicji uda się postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu? Złożony w Sejmie w połowie kwietnia wniosek wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Ma do tego dojść prawdopodobnie na początku września.
2: Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
3: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób.
2: Mówił dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia.
1: Tyle Tomasz Skory.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We fleszu o 12 sprawdzamy pogodę na czwartkowe popołudnie. Jest duża szansa, że będzie lepiej. Specy z IMGW zapowiadają, że zza chmur wyjrzy słońce. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. We fleszu o 12 wracają najbardziej przereklamowane wakacyjne miejsca w Polsce. Które to miejsca waszym zdaniem?
4: Wszystkie miejsca, gdzie ciągną tłumy. Myślę, że też może to być polskie morze. Jednak wolałabym jakieś takie zaciszne miejsca, gdzie jest dużo zieleni, spokój i odgłosy zwierząt.
5: Nad morzem może taki Gdańsk bardziej? Jakoś tak mi się kojarzy to z dużą ilością osób, która tam jedzie i jest tam strasznie ciasto.
6: Tak samo, nad morzem, nad Soliną i tak dalej.
7: Nie ma takiej. Polska, każde miejsce ma fajne.
1: Usłyszał nasz reporter. Przereklamowane na pewno nie będzie Giżycko, gdzie w sobotę nad jeziorem Niegocin odbędzie się podniebne widowisko. Airshow 2026 to połączenie pokazów lotniczych i widowiska nad wodą. Program wydarzenia obejmuje część dzienną, zachód słońca oraz spektakularny finał nocny ze światłem i pirotechniką. Wstęp jest wolny. I to był flash RMF Max o 12 w skrócie. Teraz już świeże prognozy od synoptyków. Zostańcie blisko RMF Max. W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. No, nie wygląda to najgorzej. Meteorolodzy zapowiadają na niebie przeplatankę chmur i słońca, a późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na prawie bezchmurne niebo. 22 stopnie to temperaturowy max, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś podmuchy nawet do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
8: Wiem, że to lubicie, dlatego zapraszam na unboxing, taki oficjalny unboxing czwartkowego popołudnia. Dla wszystkich wystarczy, bo to jest Lato na Maxa, RMF Max, Irek Jakubek. Witajcie!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeśli piosenki oprócz tego, że opowiadają jakąś historię, mogą być także planem na przyszłość, to ja bardzo chciałbym, żeby lato 2027 było dokładnie takie, jak nastrój tego numeru. Take Me Back, Kygo i Max Noon. Gramy to, bo wiemy, że lubicie, gdy w czasie lata na maksa. Wszystkie hity tworzą ścieżkę dźwiękową waszych wymarzonych wakacji.
1: Reklama.
2: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Nektarynka jedynie 5,99 za kilogram. Herbatniki Jerzyki.

0: Tam tylko 2,49. Pobierz aplikację Helan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
11: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
12: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Na plaży z ekipą.
18: Na formę.
19: Na zdrowie.
20: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

To jednak są mistrzowie strategii. Gibbs, Ego i Formany już nas przygotowują na to, co nieuniknione. Ostatni dzień lata. Póki co dobrze przetrwać z tą piosenką. Ciut chłodniejsze wieczory. Dobre wiadomości z ziemi włoskiej do Polski. Co czwarty turysta lądujący w Rimini był Polakiem. No podobno my się nawet tak tam opalamy biało-czerwono. Chyba, że ktoś się smaruje krewem.

0: Partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Stokrotka.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

0: 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. No, nie wygląda to najgorzej. Meteorolodzy zapowiadają na niebie przeplatankę chmur i słońca, a późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na prawie bezchmurne niebo. 22 stopnie to temperaturowy max, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś podmuchy nawet do 40 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

gdzie są, ja się pytam, gdzie są ci wszyscy, którzy mówią, że na wakacjach, to oni starszych, o nie, starszych nie słuchają na wakacjach. No tu z lat 70. w nieco odświeżonej wersji. Cyril, Stumbling In. To może dla równowagi coś nowego, zwiastującego trzecią studyjną płytę Zali. Tylko kochaj mnie, tylko słuchaj, jutro po 9:00. Jerek Jakubek, do jutra.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530 944 444.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 13. Marta Tyka, cześć, witajcie, czas na flash. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla południowej Polski, dla obszaru od Opolszczyzny przez Małopolskę, Podkarpacie aż po Lubelszczyznę. Łącznie obejmują 8 województw. Oprócz silnych opadów deszczu prognozowany jest wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Niewykluczony też grad. Oprócz tego IMGW wydał także alerty pierwszego stopnia przed upałami sięgającymi do 30 stopni. Dotyczą one części województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: Pora na informacje z regionu w pigułce. To nie żart ani fake news, podkreślają władze gminy Jedwabne. Puma miała być widziana w lesie pod miejscowością Bronaki Olki Janczewko. Taki komunikat pojawił się na stronie internetowej urzędu. Władze gminy proszą o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości nie wchodzenie do lasów. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Organizacja, trasa, postoje i obowiązkowo prowiant na drogę. Wcześniej wybór miejsca, plaży i kempingów. Wakacje organizowane na własną rękę mogą być dużo tańsze niż urlop z biurem podróży. O czym przekonuje Dorota Zgorzowa. Jak wygląda podróż samochodem?
4: Przeważnie na zmianę zmienialiśmy się z mężem, nie? Robiliśmy sobie postoje w hotelu, noc spędziliśmy, żeby dzieci wypoczęte były.
5: Organizacja po Państwa stronie w 100%.
4: Tak, wszystko. Ubezpieczenia, nieubezpieczenia, droga, mapy, camping.
5: Ma to swoje plusy?
4: Oczywiście. Pieska mogliśmy zabrać. Dzieci cały dzień na dworze, na kempingach jest bardzo fajnie, jest dużo zabaw.
5: Gotowanie, jakie menu, co wydawała kuchnia?
4: Pizza, różne jakieś tam hamburgery, różne przekąski dla dzieci. Wszystko było na ośrodku, także dzieci mogły sobie chodzić i wszystko brać.
3: Usłyszałam nasza reporterka Dorota Wleklik. A na koniec krótko Łomża, która zaprasza dziś na międzypokoleniową dyskotekę. Motywem przewodnim będzie biesiada. Dyskoteka rozpocznie się o 17 na bulwarach przy Porcie Rzecznym. Teraz prognoza pogody. Przeplatanka chmur i słońca, nieco mocniejszy wiatr, a na termometrach w Białymstoku 22 stopnie. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartkowe popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy prognozują też, że późnym popołudniem i wieczorem jest szansa na prawie bezchmurne niebo. No i tylko sytuacja na barometrach jest kiepska. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się do końca dnia, więc nie zwlekajcie z mocną popołudniową kawą. Biomet niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
6: Kali, czy ty się wczoraj nie umawiałaś może z pogodą, że ma być dobra?
7: Umawiałam.
6: No i?
7: No i gdzieś jest.
6: Nie u nas akurat, ale i tak lato na maksa.
7: Jeszcze wytresuję. Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska, zostajemy do 17.

0: Jak ona tak śpiewa? Ring my bell. Zadzwoń moim dzwonkiem. Dzwoneczkiem. To o co jej chodzi?
1: Święta. Święta idą.
0: A może sobie dorabia u ludwisarza i ona właśnie sprawdza jakość dzwonu, która zrobiła.
1: Brzmi jak hasło do krzyżówki.
0: Bo przyzna się, że nie wiedziałaś, kim jest ludwisarz.
1: No dobra, dawaj te nasze dzwonki.
0: Dzwon te?
1: Nie. No te.
0: A te. Aha, dobra. No to mamy, słuchajcie, to jest dzwon oznaczający co?
1: Rundę bonusową w RMF Max, w której wasze szanse na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych urosły ile?
0: 490 razy. To nie jest tak, że to jest tak cały czas. Nie, to jest tylko przez 7 najbliższych minut, więc chwytajcie za swoje smartfony, dajcie szansę swojemu szczęściu, bo to jest tak, że jak nie pomożecie, no to kto mu pomoże?
1: Samo się nie zrobi, no. Więc szybciutko, hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
0: I uwaga, tylko 7 minut. Ten dzwon wiecznie bić nie będzie.
1: Ringnij se w Bela i zgarnij 15 tysięcy złotych.
0: rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Graj, nie czekaj.
2: Max. Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Coba Auto Białystok, Krupniki 25.
4: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
11: Zapraszamy do salonu Bajk. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
13: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
12: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
13: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
12: A dotacje?
13: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
12: Daj numer.
13: 530 944 444.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie kabanos ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
19: Na podwórku.
20: Na imprezę.
21: Na koncert.
2: Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: No piękne, póki jeszcze lato trwa. Lato i wszystko gra w RMF Max z Wiktorem Waligurą.
1: Słuchajcie, jak rządzący obiecają, że coś zrobią, to zawsze dowiozą. Zaledwie 3 lata po wyborach mamy propozycję przesunięcia progów podatkowych.
0: No i co?
1: No i ci wszyscy, którzy zarabiają więcej niż 10 tysięcy miesięcznie, tak, zaoszczędzą, uwaga, w nowym systemie jakieś 200 zł w skali miesiąca.
0: A
1: tak.
0: Ci, którzy poniżej, to co?
1: No to nic, nie skorzystają na tym.
0: Świetnie.
1: No. Dziękujemy bardzo,
0: dziękujemy.
1: Super.
0: Dziękujemy wszystkim w rządzie za absolutne nic, ale powiedz, podwyższyć wolną kwotę od podatku mieli, podwyższyli?
1: Nie, ale obiecali.
0: To jest trochę jak z obietnicą, że ktoś z związku wyrzuci w końcu śmieci.
1: Dwa razy obiecać, to jak raz zrealizować.

0: My body isn't ready summer w RMF Max.
1: No moje ciało też absolutnie nie jest gotowe. Ja już się pogubiłam. O co chodzi z tą pogodą? Jest w końcu?
0: No ale czego nie rozumiesz? Był deszcz, potem był grad, teraz będzie ciepło, a potem znowu będą burze.
1: Weź mnie to rozrysuj, co?
0: Taki sierpdziernik. Prognoza za chwilę, a później The Weeknd.

klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak gofry z bitą śmietaną.

0: 97 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: Przeplatanka chmur i słońca, nieco mocniejszy wiatr, a na termometrach w Białymstoku 22 stopnie. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartkowe popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy prognozują też, że późnym popołudniem i wieczorem jest szansa na prawie bezchmurne niebo. No i tylko sytuacja na barometrach jest kiepska. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się do końca dnia, więc nie zwlekajcie z mocną popołudniową kawą. Biomet niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. RMF.

0: sobie. Taka sympatyczna dziewczyna z Krakowa, Bledka. Komu miałabym powiedzieć w RMF Max?
1: I wszystkim na korytarzu dzień dobry mówiła. Zawsze zapytała, co tam słychać.
0: Fajna.
1: O zdrówko zapytała. No ale komu? Komu mielibyśmy nie powiedzieć, prawda? Jak nie wam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Max jeszcze chwilę przed 14. Kto jutro będzie miał swoje premiery muzyczne właśnie u nas?
0: Dawaj.
1: Liwka, słuchaj, który rozpoczyna zupełnie nowy rozdział już też po tej wspólnej przygodzie z Taco Hemingwayem, ale jaki to będzie numer? Nowy Francis razem z Soblem. I to u nas, już jutro w RMF Max.
0: Brzmi świetnie, posłuchacie tego jako pierwsi w RMF Max, a teraz też świeżynka. Silva Bampa on Tonight, a za chwilę flash i prognoza pogody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy, a jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zaliste. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leny.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga.

0: 4,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Na leżaku.
11: Całą paczką.
10: Na luzie.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. If you love me, let me
13: heal. To jest popołudnie z RMF Max. Podlasie jest 14. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Czas na świeży flash. W popołudniowym flashu przypominamy rodzicom, że to już ostatnie dni na złożenie wniosku o 300+, jeśli pieniądze chcecie dostać we wrześniu. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS-u w tym terminie daje pewność, że pieniądze na wyprawkę szkolną trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca.
14: My już wypłaciliśmy w tegorocznej edycji 886 milionów złotych rodzicom w ramach wyprawki szkolnej, w tym na Dolnym Śląsku. 62 miliony złotych popłynęło do rodziców.
13: To była regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis.
15: Słuchacie RMF Max Podlasie.
13: We fleszu o 13 o uwagę prosimy kierowców z Wasilkowa. Od jutra czekają Was utrudnienia na rondzie Białostocka-Kościelna, to w związku z remontem ulic. Prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych. Utrudnień spodziewajcie się jutro od 18.30 do 5 rano w sobotę. Polskie Morze, Zakopane czy na przykład Kraków lub Warszawa. Dziś w RMF Max szukamy najbardziej przereklamowanych wakacyjnych miejsc w Polsce.
16: Nad morzem miejsce, nie? Że dużo słyszałem, że jest turystów i jest bardzo ciasno.
17: No to ja się z kolegą nie zgodzę, ja uważam, że Zakopane. To jest po prostu...
18: Zakopane, Krupówki, nie wiem.
17: Tak. Tam jest multum ludzi, to po prostu jest wszystko drogie. Ja uważam, że Zakopane jest najbardziej przereklamowanym miejscem na świecie.
19: Ja sądzę, że Warszawa.
18: Warszawa czemu?
19: No bo tam jest najwięcej w sumie ludzi.
20: Polskie Morze.
18: Dlaczego? Bo zimne?
20: Nie, no zimne też, ale
18: drogo.
20: Całe mnóstwo ludzi i drogo, tak.
13: Usłyszał reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. A na koniec krótko Jagiellońska wyprawka. Kibice Jagi organizują dziś zbiórkę artykułów szkolnych, które trafią do domów dziecka. Rozpocznie się ona o 16 na Stadionie Przysłonecznej w Białymstoku na 2 godziny przed meczem Jagi z ekipą z Gruzji i Iberia Tbilisi w fazie play-off Ligi Europy. I to był flash RMF Max o 14 w skrócie, a to oznacza, że przed nami już prognozy od synoptyków, a więc bądźcie blisko radia. przyjemną, niemęczącą temperaturę zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Meteorolodzy prognozują maksymalnie 22 stopnie. Sytuacja na niebie po południu też wygląda nie najgorzej. Meteorolodzy prognozują przeplatankę chmur i słońca z dużym naciskiem na słońce, a w okolicach wieczora niebo ma być już prawie bezchmurne. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocno przypominać. Dziś podmuchy nawet do 40 km na godzinę ze wschodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny. Spakowany?
8: Nie, a co, wyjeżdżamy gdzieś? Co?
13: No my nie, ale na pewno to ktoś gdzieś jedzie.
8: Powodzenia dla tych, co na urlopie w trasie i dla tych, co ciężko muszą pracować. Jesteśmy z wami.
13: Lato i wszystko gra.
8: Karina Nicińska.
13: Dawid Miązek i Szakira na początek.
8: Daj, daj.

0: Stary Papi w RMF Max, aż strach pomyśleć, jak często musicie to mówić w te wakacje. Tymczasem my jesteśmy na tropie wielkiej zagadki.
1: Jest 20 dzień sierpnia 2026 roku. Czwartkowe, spokojne popołudnie. Adam z Małogoszcza jest o krok od popełnienia największego błędu swojego życia.
0: Jakiego?
1: Co zrobił Adam? Albo czego nie zrobił. Adam nie wziął do ręki swojego smartfona i nie wysłał SMS-a podczas ostatniej tego dnia rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma w RMF Max.
0: Ej, nie bądź jak Adam.
1: Nie bądź jak Adam.
0: Wchodź szybko do gry. Kasa czeka. Nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
1: I to naprawdę jest ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Po raz ostatni mnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy albo fantastycznych wakacyjnych nagród. Teraz wysyłając jednego SMS-a do nas, masz nie jedną szansę jak standardowo.
0: Tylko 570 razy większą. Co oznacza, że ty wysyłasz już jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mną 570 razy.
1: Proste, proste. Tak proste jak zgarnianie fantów albo nagród w RMF Max.
0: No nie daj się prosić, wbijaj do gry.
1: Nie popełnij tego błędu, nie pozwól, żeby ktoś inny się cieszył, a ty sobie będziesz myślał, mogłem wysłać, nie?
0: Nie
1: albo
0: bądź
1: mogłam.
0: Jak Adam, bądź sobą, wbijaj do gry na rmfmax.pl.
1: Albo 7327 i hasło Max już za mniej niż godzinkę finału. Max.
2: Reklama. Gdy na trening pędzisz znów, albo brakuje ci sił i słów, otwórz Kingę. Poczuj chłód. Czysta woda leczy trud. Pij na zdrowie w każdy dzień. Z Kingą zmęczenie idzie w cień. Woda Kinga 1,5 litra jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Cena regularna 1,99 zł. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeżą łopatkę wieprzową bez kości za jedyne 11,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 12,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
19: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: ty masz od Gipsa Kukona i Jonatana w RMF Max. To coś. Słuchajcie, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu. Dzień wyznawania miłości.
1: No pięknie! No. A można to robić na tyle różnych sposobów, prawda?
0: Tak, nawet najciekawsze jest to, że jak wyznajesz miłość, ale w ogóle bez mówienia nic, żadne kocham, żadne miłość, żadne serduszko, bez używania takich
1: słów.
0: Czyli jak? No na przykład można powiedzieć, słuchaj, jesteś dla mnie ważniejsza niż finał sezonu ukochanego serialu.
1: A, już myślałam, że powiesz, że finał Ligi Mistrzów.
0: A nie, to nie przesadzaj.
1: Ale słuchajcie, czasami wcale nie trzeba używać słów.
0: No.
1: Wystarczą te proste gesty, na przykład... Pozmywanie w końcu tej sterty garów, która czeka w kuchni, wyniesienie śmieci albo przykręcenie tej rolety, która już czeka na to 3 ostatnie lata i ta druga strona tak bardzo prosi i prosi i prosi.
0: Czy ja rozumiem, że ty kierujesz te słowa gdzieś tam do swojego domu własnego?
1: Kochanie! A w jaki sposób wy wyrażacie swoje uczucia? Czy nami, albo słowami?
0: Ale bez używania słowa miłość, bez serduszka i bez takich rzeczy. Zaskoczcie nas trochę, piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. My mamy dla was gadżety.
1: Wakacyjne gadżety, ale rozdamy z pełną miłością. 3001 albo głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy.
0: Wyglądasz jak kebab po robocie.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: na maksa i bawimy się na maksa! Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Przyjemną, niemęczącą temperaturę zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Meteorolodzy prognozują maksymalnie 22 stopnie. Sytuacja na niebie po południu też wygląda nie najgorzej. Meteorolodzy prognozują przeplatankę chmur i słońca z dużym naciskiem na słońce, a w okolicach wieczora niebo ma być już prawie bezchmurne. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocno przypominać. Dziś podmuchy nawet do 40 km na godzinę ze wschodu. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

0: Pani Ariana niezmiennie w formie One Last Time. To jest RMF Max, zbliżamy się do 15 i przenosimy się na chwilę do Pobierowa.
1: Bo w Pobierowie jakby luksusowo. Wyobraź sobie, że możesz zjechać na plażę, ale windą.
0: Co ty, jak? No, ze skarpy?
1: No dokładnie.
0: Wow.
1: Nie wszystkim jednak ta nowa wizytówka Pobierowa, jak mówią o niej urzędnicy, się podoba.
0: Dlaczego?
1: Bo internauci zarzucają między innymi, że jest źle podświetlona, nie te kolory. Pamiętajcie, okay, tylko różowa magenta RMF Max, ale też bryła nie do końca przypadła im do gustu.
0: A co z tą bryłą jest nie tak?
1: Ona miała być tak skonstruowana, żeby przypominała trochę rufę statku morskiego.
0: Czyli przód czy tył? Rufa to jest gdzie?
1: Wszystko zależy od okoliczności, ale powiedzmy, że tył.
0: No i co, wygląda?
1: Jak zamkniesz oczy.
0: Z tyłu na plaży to niejedno może zmylić.
1: Jak zamkniesz oczy, to nawet Pobierowo jak Santorini wygląda.

0: Reklama.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Autotrade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: czasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 15, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, czas na flash, sport i pogodę. We fleszu o 15 dobre wieści dla pacjentów onkologicznych. Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na groźny nowotwór skóry, czerniaka.
2: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
1: Tłumaczyła kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Minęła 15, czas na informacje z regionu w skrócie. Kolejny odcinek S19 coraz bliżej. Wicewojewoda podlaski podpisał zezwolenie na budowę 8-kilometrowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo. Nowy odcinek pozwoli odciążyć ulicę Białegostoku od ruchu ciężarówek. Inwestycja ma kosztować ponad 320 milionów złotych. Podlaskie uruchamia też system poręczeń dla przedsiębiorców. Z pieniędzy, a jest ich 30 milionów, będą mogły skorzystać podlaskie mikro, małe i średnie firmy. Poręczenie może pomóc m.in. w uzyskaniu kredytu lub leasingu. Będzie ich udzielać m.in. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Po południu w RMF Max wracają budżetowe wakacje. Od rana informujemy w naszych fleszach, że samodzielna organizacja zagranicznych wakacji pozwala zaoszczędzić od kilkunastu do nawet 50% kwoty oferowanej przez biura podróży. Posłuchajcie, jak można zaoszczędzić jeżdżąc na wakacje autem.
3: Był prowiant, aczkolwiek w samochodzie małe akurat jedliśmy, no ale ze względu na zwierzaki trzeba było się zatrzymywać. Kierowców było aż trzech, więc była wygoda. Mieliśmy wypożyczonego busa. Było wygodniej w ten sposób. Nawet podliczając paliwo, winety i tak dalej, z korzyścią wyszło wypożyczyć busa niż jechać trzema osobówkami na przykład.
1: Mówiła pani Beata z Gorzowa, która jeździ na wakacje do Chorwacji. A teraz już Paulina Michta i flesz sportowy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Iga Świątek z 9. zwycięstwem z rzędu melduje się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała francuskę Diane Perry. O półfinał zagra dziś około 1 w nocy z Jeleną Rybakiną. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji.
5: Może pójdziemy z zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko.
4: Mówił Rafał Janicki z Górnika. Na koniec o 21:00 Raków Częstochowa kontra Hajduk Split. Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Chicago Fire. Polak przyczynił się do wygranej nad Orlando City, wykorzystując rzut karny. Czas na Formułę 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Obecnie zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Na koniec przypominajka. Na stronie RMF Max mamy bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten już w niedzielę na Stadionie Śląskim.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Meteorolodzy nie wspominają o opadach deszczu. A na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 19 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, choć wieczorem powinien być już umiarkowany. Jutro może pokropić w pierwszej części dnia, po południu ma się wypogodzić. Na termometrach 24.
6: Kto nam zabroni w czwartek po 15 się czuć jak w weekend? No kto? No kto?
7: Zwłaszcza, że ja jutro mam wolne, także
6: o
7: ja
6: ty! To jest lato i wszystko gra.
7: Karina Nicińska
6: i Dawid Miązek do 17.

0: To coś czai się już w naszych kokosach. Palmy powoli szeleszczą w studiu RMF Max, a to oznacza, że za chwilę to coś wypełznie na świat.
1: I nie będzie to wąż, skorpion czy pająk, nie, będzie to nagroda, może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Już za chwilę finał naszej zabawy Casa de Palma, a to oznacza, że wy musicie mieć telefony przy sobie.
1: Nie odbierajcie teraz od nikogo z wyjątkiem RMF Max, pilnujcie, żeby mieć zasięg, pilnujcie, żeby mieć dźwięki włączone już za mniej niż 10 minut finału.
0: Zobaczymy, co się wydarzy. RMF Max, RMF
2: Max, reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
10: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
9: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
10: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
9: A dotacje?
10: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
9: Daj numer.
10: 530 944 444.
11: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
12: Gastorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
15: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.
19: Na rower.
20: Na koncert.
21: Na spacer.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł ten najbardziej ekscytujący moment z całego dnia w RMF Max.
2: Bo już za chwilę, czy ktoś odbierze telefon od nas, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Sygnał, jak słychać, już jest, to czekamy na halo.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Karina i Dawid, RMF Max dzwoni.
3: Tak, cześć, dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Marcin.
1: Co ty taki zaspany jesteś, chyba że cię, nie wiem, z jakiegoś letargu obudziliśmy.
3: W pracy jestem.
2: A w pracy?
1: A, w pracy, nie, to dobrze, no to prawidłowo, że zaspany. A czym się w pracy zajmujesz?
3: Koszę trawę.
1: Okej.
2: Okay. Fajnie.
3: Zieleń.
2: No to piękny zawód, ale powiedz, mój drogi, co powiesz na to, żeby skosić za chwilę jakąś nagrodę, co?
3: Jestem za.
2: Myślałam.
1: Fajnie. No i fajnie. Słuchaj, mamy dla ciebie wakacyjne nagrody skryte w naszych kokosach zawieszonych na palmach. Palm jest 26, więc pozostaje ci wybrać numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i nagroda z tej palmy jest twoja. To poproszę od 1 do 26 numerek.
3: 26. Dzień urodzin.
2: Pięknie.
1: 26. Dzień urodzin. Pięknie. 26 grudnia się urodziłeś, sierpnia.
3: Sierpnia.
1: O, proszę, no to zaraz będą urodzinki, super.
2: A powiedz, czujesz, że ty masz tą rękę do roślin? Bo to wiesz, palmy, kokosy, to trzeba się dobrze zaopiekować.
3: No, tak pół na pół, bym powiedział. Zależy, czy to koniec tygodnia, czy początek.
2: No, okay. Wszystko zależy od nastroju.
1: No dobra, słuchaj, palma numer 26, potrząsamy już dla ciebie tym drzewkiem i mamy... O, mamy już kokos na ziemi. Marcin.
2: Ewidentnie tą rękę do roślin, to ty, chłopie, masz.
1: Masz. My ci do życzeń urodzinowych już teraz na nadchodzące za 6 dni twoje urodziny dorzucamy jeszcze 1000 złotych!
3: Bardzo fajnie.
1: No, bardzo fajna premia chyba, nie?
3: Pewnie, że tak.
1: Słuchaj, kiedy ostatnio miałeś dniówkę 1000 złotych?
3: O, nie pamiętam.
2: No widzisz, a tu jest po prostu w chwila moment, prawda?
1: Nawet nie dniówka, tylko w parę sekund zarobione pieniądze. 1000 złotych leci już do ciebie. Pozdrawiamy cię gorąco i jeszcze raz wszystkiego dobrego na urodziny.
3: Dziękuję i dobrego.
2: 100 lat.
1: La. Chcecie sobie zrobić takie urodziny? Nawet nie musicie mieć urodzin, my tego nie sprawdzamy w ogóle.
2: Wchodźcie do gry, a my zadbamy o prezenty. Z hasłem MAX pod 7327 za 369.
1: Albo na www.rmfmax.pl. Kolejny finał już jutro.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyznam szczerze, że lubię, jak Armin van Buuren przypomina sobie tego starego, dobrego Armina i wjeżdża w trensowe klimaty, tak jak w tym numerze Everlasting z Saszą w RMF Max. Za chwilę sprawdzamy wasze głosówki i SMS-y, które przesyłacie w temacie wyznawania miłości.
1: No, gdyby pogoda nam miała coś do powiedzenia, to tak patrząc po tym, co wyraża, to ewidentnie strzeliła focha, tylko chyba jeszcze nie wiemy do końca za co.
0: Jak to w związku? Pogoda za moment, pani Dua Lipa.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Na imprezę.
2: Na siebie.
1: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. Meteorolodzy nie wspominają o opadach deszczu. A na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 19 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać, choć wieczorem powinien być już umiarkowany. Jutro może pokropić w pierwszej części dnia, po południu ma się wypogodzić. Na termometrach 24.
1: RMF Max.
4: RMF Max Podlasie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słyszysz tę nutę, wiesz, że jest przyjemnie. Justy Jackstyle i on Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Jest z nami Ewa, bo dzisiaj was pytamy o te wszystkie wyrażania miłości, ale w taki czasami może bardziej...
0: Niewerbalny
1: dokładnie
0: sposób. Cześć Ewa.
1: Przy nami.
2: Cześć.
0: Słuchaj, wyznanie miłości po 30, powiedz, co sprezentowałaś mężowi?
2: Na walentynki sprezentowałam mu myjącą toaletę. Dostał z czerwoną kokardą, był bardzo zadowolony z tego prezentu.
0: Czyli taka toaleta japońska, tak? Że tam ze strumyczkiem takim wypływającym z fontanną, masująca i w ogóle, tak?
1: Tak, myjąca, susząca.
2: Tak, susząca, myjąca.
0: Powiedz jeszcze, jak on ci się zrewanżował za to.
2: No to już pozostawiam.
0: Pięknie.
1: W taki sposób, że bieliznę można było spokojnie do pralki w końcu wrzucić. Podejrzewam. Moje.
0: Ewunia, pozdrawiamy i wysyłamy gadżety RMF Max.
2: Bardzo dziękuję.
0: Jak wy wyznajecie miłość bez słów albo w oszczędnych słowach?
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Cob Auto Białystok, Krupniki 25.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeży udziec z indyka czeka na ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 19,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 23,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Toteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tu RMF Max. Teraz krótko najważniejsze informacje w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński. Zaczynamy flash o 16. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed gwałtowną pogodą wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostały je osoby na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, aż po Prudnik na Opolszczyźnie.
3: Słuchacie RMF Max.
5: Po południu błyskawicznie sprawdzamy, ile jutro będzie nas kosztować tankowanie. Minister energii wyznaczył nowe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie nieco droższy, ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, 98 7 zł 33 grosze. Olej napędowy będzie trochę tańszy niż dziś, będzie kosztować 7 zł i 52 grosze. Prezydent Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i o rzeczniku praw pacjenta, czyli tak zwaną Lex Szarlatan.
6: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Tłumaczył prezydent, który zapowiedział przedstawienie własnej wersji nowelizacji kodeksu karnego przeciwko szarlatanom. Jutro przed południem samolotem LPR-u mają wrócić do kraju dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W dwóch węgierskich szpitalach zostaną trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Uwaga, kierowcy na śląskiej A1 między węzłami Woźniki i Pyrzowice zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany lewy i prawy pas w kierunku Gorzyczek. Ruch odbywa się pasem awaryjnym.
7: W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 19 kresek. W nocy nie mniej niż 15 stopni. No to sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w piątek. Jutro będzie padać deszcz, ale tylko w pierwszej części dnia, tak wynika z prognoz. Natomiast po południu ze chmur ma wyjrzeć słońce. Będzie trochę cieplej. Jutro w tym najcieplejszym momencie dnia 24.
8: Jeżeli trzymamy się tej zasady, a trzymamy się, że czwartek to jest mały piątek, no to właśnie w czwartek po 16:00 witamy weekend.
9: Dzień dobry. Witamy, kto jeszcze go nie poczuł, no to od tego są właśnie takie hity na maksa, to Alabama ten i dajcie głośniej.
8: Karina Nicińska, Dawid Miązek, zostajemy z wami jeszcze przez godzinkę.

0: Repeated, genialny numer od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Wiesz, że oni go mieli nagranego już ten materiał kilkanaście lat temu, ale go skitrali i dopiero teraz robili premierę.
1: Także artyści
0: drodzy, jak macie dobry materiał, to wypuszczajcie, nie bądźcie tacy nieśmiali jak Ed Sheeran i Martin Garrix.
2: Z kolei już za chwilę w RMF Max Teddy Swims. I z Teddy Swimsem jest taka historia, że on przez wiele, wiele lat próbował, tęty, sięty i owędy, aż w końcu się udało i teraz wszyscy możemy cieszyć się jego muzyką.
0: Czyli nauczka jest taka, że nigdy się nie poddawaj.
2: Kto nie próbuje?
0: Jak nie drzwiami, to oknem. Jak do szefa po urlop.

0: okay. Czasami każdy z nas musi usłyszeć, że przecież będzie dobrze. To James Blunt i Robin Schulz z RMF Max. Ty, Dawid, właśnie, czekaj. Czemu ty masz właściwie jutro wolne?
1: Bo ja jestem jutro w Krasnym Stawie, bo lato na maksa jest w Krasnym Stawie.
0: I kto będzie z tobą grał na scenie?
1: Znaczy, ja to nie będę raczej grał, na szczęście, chwała Bogu, spokojnie, możecie być spokojni, ale jak bijecie, to jutro Grupson i Zalia, a w sobotę Grzesiek Chyży i Trzech Króli. To jest impreza też połączona z krasnostawskimi chmielakami, także wielkie święto złocistego trunku.
0: Od piątku do niedzieli, ja wszystkie szczegóły na rmfmax.pl, zresztą na socialach RMF Max też na pewno coś się pojawi. No widzisz, i tak to jest, ktoś musi pracować, żeby ktoś się musiał bawić.
1: Widzimy się w Krasnym Stawie, mam nadzieję, że zbijemy piątki.
2: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Spokojnie, jeszcze trochę lata, zostało to tylko tytuł kawałka. Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, a my wracamy w RMF Max do waszych SMS-ów, do głosówek z okazji Dnia Wyznawania Miłości. Jak wyznać miłość bez mówienia kocham?
1: Sprawdzam pod 3001 i dostaliśmy taki tekst. Sam zresztą posłuchaj. Jestem tak głodny, że schrupałbym cię na... Hannibal Lektor lubi to.
0: Ale mamy też głosówki, proszę bardzo. Paweł z nami.
2: Jesteś jak odbicie księżyca w alpejskim strumyku. Pozdrawiam.
1: Nawet Mickiewicz o Świtoziące tak nie pisał.
0: Nie, Słowacki wziął i zmartwychwstał i przez Pawła, który przemówił. Tutaj z nami jeszcze Artur.
3: Wystarczy, że zrobię sushi, żona jest w siódmym niebie, ja nie muszę nic mówić, a ona też nie jest w stanie nic powiedzieć, bo się zajada.
0: Tam nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, pojawił się uśmiech przed tym, jak mówił, że żona nie jest w stanie nic powiedzieć.
1: Każdy ma swój sposób, żeby zamknąć komuś usta i to nie bez powodu.
0: I na deser jeszcze Kinga.
4: Wyznaję miłość mojemu mężowi poprzez pieczenie jabłecznika, a on mi poprzez tankowanie mi auta.
1: Powiem ci, to jest bardzo dobry deal.
0: Przy tych cenach paliwa to większy prezent niż pierścionek z diamentem.
1: Kochanie, ciasto!
0: Gadżety RMF Max wędrują do Kingi, Tame Impala z nami czyni Dracula.

0: wysoko, wyżej, a potem jest jeszcze Fly High od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: I burze, które rozpoczną się dosłownie za chwilę, po 17:00,
0: tak?
1: Małopolska, Podkarpacie, Lubelskie, trzymta się.
0: I ktoś gdzieś teraz w tamtych stronach wygląda przez okno, patrzy na chmury i mówi, żeby z tego jakiego nieszczęścia nie było.
1: Dawid Miązek.
0: Karina Nicińska, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, jutro Kari sama.
1: Ja sama, zapraszam punktualnie od godziny 13:00 na Lato i Wszystko Gra, ale za chwilę kanał nadawczy i też całkiem niezła ekipa.
0: Justyna Borycka i Michał Siwek w dobrym towarzystwie was zostawiamy. Dzięki, pa!
1: Pa! Max. Reklama.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupso.

0: partner trasy Wojanek i RMF Max. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.
5: Na lody, na plażę z ekipą.
6: Leżąco.
5: Na chillowanko.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
8: W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 19 kresek. W nocy nie mniej niż 15 stopni. No to sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w piątek. Jutro będzie padać deszcz, ale tylko w pierwszej części dnia, tak wynika z prognoz. Natomiast po południu ze chmur ma wyjrzeć słońce. Będzie trochę cieplej. Jutro w tym najcieplejszym momencie dnia 24.
9: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
4: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.

0: 7,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: O 17:00 szybko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry.
2: Preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
3: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
2: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza.
1: Mówił Michał Dobrołowicz. Wracamy do Polski. Będzie krótko o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucją objęte zostały kolejne opakowania.
4: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
5: Polacy mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu. Nawet jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, który to opakowanie podniesie.
4: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek.
1: A tematem zajął się Michał Krasoń.
0: To jest RMF Max.
1: Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane dzieciom imiona w pierwszej połowie bieżącego roku. Pierwsze otrzymało 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Popularne żeńskie imiona to także Hanna i Oliwia. Imię Nikodem otrzymało 2600 chłopców. Drugie pod względem popularności jest imię Antoni, a na trzecim miejscu Jan. W czołówce męskich imion także Leon i Aleksander.
6: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Dość dobrze wyglądają najświeższe prognozy synoptyków na wieczór. Spędzimy go w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. A na termometrach w Białymstoku spodziewamy się 19 stopni. Noc bez opadów z 15 na skali. Jutro znów ma padać deszcz, ale tylko w pierwszej części dnia. Tak wynika z prognoz. Po południu zza chmur ma wyjrzeć słońce. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Weekend ma być pogodny, z temperaturą w okolicach 21 stopni.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
8: Mówię wam dziś, dzień dobry, w stanie wzburzenia wielkiego.
9: Co
8: po
9: się stało?
8: Po remoncie w naszej kuchni światło jest zbyt jasne, nie da się tam być.
9: To prawda, jest trochę jak w laboratorium, ale zdania są podzielone.
8: Ale jakbyście napisali do naszego szefa tutaj na redakcja@rmfmax.pl maila, że w kuchni jest za jasno,
9: ale
8: bylibyśmy wdzięczni.
9: Powiedział, żebyś ciszyć już to światło, jak nam się tak nie podoba.
8: Powiedział w końcu?
9: Powiedział.
8: A, dobra. To...
9: No powiedział, jak wychodził. A my właśnie wchodzimy. Dzień dobry, to Siwek i Borycka, kanał nadawczy do 20 w RMF Max.
8: I tak napiszcie.

0: Tak, gramy. Felix Jen za nami w RMF Max. 7 minut po piątej. No i co? Nie będziemy chyba tego przeciągać, bo to już po prostu ja się nie mogę doczekać, żeby poczytać wam w myślach.
1: Powiedz to.
0: Stop! O czym teraz myślisz?
1: No i znowu oczywiście zaznaczamy, że tylko szczere odpowiedzi przyjmujemy na Messenger RMF Max. A nawet jak się jakaś nieszczera pojawi, to na pewno nie wygra. Tyle wam powiem.
0: Tak, bo my już mamy taki radar po prostu, że my wiemy, co wymyśliliście naprawdę, a co wymyśliliście po prostu specjalnie.
1: A cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, więc ktoś, kto najkreatywniej, najciekawiej opowie myśl, którą w tym momencie miał, kiedy padło stop, no to wygra właśnie taki pakiet wejściówek.
0: Tak jest, więc stop, o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na wasze wakacyjne myśli.

0: serdecznie polecam na podstawie własnego doświadczenia dodać ten numer do playlisty do biegania, treningu albo innej aktywności fizycznej.
1: Tempo takie odpowiednie tak. W sumie, no.
0: Moving to the sun. Musieliśmy oczywiście chórem, bo to inaczej byśmy się po prostu...
1: Ale brzmiało, jakbyśmy właśnie skończyli biegać, tak? To jest 10 kilometrów. Słuchajcie, w innym temacie trochę, ale też ważnym. Minister klimatu i środowiska zapowiada, że będą zmiany w systemie kaucyjnym. Chodzi o to, żeby wydłużyć ważność tych bonów, które dostajemy, jak już buteleczki zostaną oddane, żeby były ważne dłużej niż 30 dni. Ile dokładnie, to jeszcze nie wiadomo, ale ma być więcej niż miesiąc czasu na ich wykorzystanie.
0: A teraz są ważne 30 dni?
1: No.
0: Matko, to muszę szybko do domu wracać.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Mega, Marian,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
7: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
6: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
7: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
6: A dotacje?
7: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
6: Daj numer.
7: 530 944 444.
8: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: wiem, jak on to robi, ale on jest jednocześnie wesoły i smutny i to jest jakieś takie fajne.
1: Tak, ja się z tym zgodzę. Dawid Podsiadło za nami w RMF Max.
0: A ja wam teraz mam coś do powiedzenia w sprawie Pumy.
1: Czyli mam zapytać, tak?
0: Pytaj.
1: Jakiej Pumy?
0: To jest świetne pytanie, Justyna, bo są aż cztery. Nie, tak zupełnie poważnie, słuchajcie, czwarta Puma już w ciągu 2 miesięcy zauważona w Polsce i trzeba zachować ostrożność. Tym razem to jest okolica miejscowości Bronaki Olki w Podlaskiem i są zasady, których trzeba przestrzegać. Tak, trzeba nie panikować, nie uciekać, zachować dystans, nie wyciągać telefonu, a potem zawiadomić odpowiednie służby.
1: No.
0: Tak. I od siebie dorzucę też, żeby Pumy absolutnie nie rozciągać, bo pumy nie są z gumy.
1: Mamy nadzieję, że pomogliśmy.

0: Gdy na trening pędzisz znów, albo brakuje ci sił i słów, otwórz Kingę. Poczuj chłód. Czysta woda leczy trud. Pij na zdrowie w każdy dzień. Z Kingą zmęczenie idzie w cień. Woda Kinga 1,5 litra jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Cena regularna złoty 99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzarniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Mega, co
7: ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Gotowa na powrót do szkoły?
11: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
10: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

Dość dobrze wyglądają najświeższe prognozy synoptyków na wieczór. Spędzimy go w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. A na termometrach w Białymstoku spodziewamy się 19 stopni. Noc bez opadów z 15 na skali. Jutro znów ma padać deszcz, ale tylko w pierwszej części dnia. Tak wynika z prognoz. Po południu zza chmur ma wyjrzeć słońce. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Weekend ma być pogodny, z temperaturą w okolicach 21 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Jedni o tej porze czekają jeszcze na obiad, inni już myślą o kolacji, jeszcze inni na zakupach. A Krzysiu o czym myślał, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
2: Ja sobie myślałem, co znajduje się w mojej paczce niespodziance, którą sobie zamówiłem w piekarni, ale już wiem, bo mi żona powiedziała.
3: Poczekaj, bo to musimy stworzyć teraz Poczekaj.
1: No, przygotuj sobie wszystko, czego potrzebujesz, bo my sobie też się zastanawialiśmy właśnie, co to tam możesz znaleźć i ponieważ lubimy takie emocje, to jesteśmy ciekawi, czy zgadniemy. Ja obstawiam, że jakaś drożdżówka się tam znalazła z owocami.
2: Blisko, drożdżowe ciasto.
1: Oho.
2: Z truskawkami.
1: Michał? Tak. Jak myślisz, co jeszcze tam jest?
3: Ja myślę, że jeszcze croissant się tam znalazł.
2: Blisko, ale nie.
1: A jakieś bułeczki pewnie typu kajzerki.
2: To, bułeczki.
1: Yes.
2: Tak.
1: To dla mnie, dziękuję.
3: Tak, to dla ciebie, bo rękowo zgadłaś. Dobrze, wróćmy w takim razie do tematu, bo Krzysiu, skoro o tym właśnie myślałeś i tak nam to ładnie opisałeś, też gratulujemy ci, że podejmujesz takie inicjatywy, że ten program, w ramach którego ratuje się rzeczy, których kawiarnia nie wykorzystała w ciągu dnia i jedzenie się w ten sposób nie marnuje. Polecamy wam to rozwiązanie wszystkim.
1: Tak,
3: oczywiście.
1: Ja w ogóle zapomniałam, że tak można robić, a przecież są do tego też specjalne aplikacje i czasem warto z tego korzystać. No i widzisz, Krzysztof, taki jesteś obrotny chłopak, że jeszcze do nas napisałeś o tym, co myślisz. I proszę bardzo, 4 bilety do Energylandii idą do ciebie.
2: Jest! Ale czad. Mega dzięki.
3: Dobrze, bułeczkę zje i jeszcze pójdzie się pobawić w Energylandii. Klasa!
0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienity, świeży boczek wieprzowy z żeberkiem w super cenie. Jedynie 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 14,99. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
5: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
4: Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
5: Wieczór na Podlasiu zapowiada się ciepło, choć z chmurami w roli drugoplanowej. Po 18 termometry pokażą około 22-23 kresek. Później temperatura spadnie do okolic 19. Zachmurzenie umiarkowane, ale są możliwe przejaśnienia. Przelotny deszcz może pojawić się lokalnie, szczególnie w pierwszej części wieczoru, jednak opady nie powinny zdominować dzisiejszej wieczornej aury. Wiatr słaby, zachodni. Wieczór zapowiada się spokojnie, trochę chmur, trochę czystego nieba. Całkiem przyjemny wieczór.
4: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
6: No i proszę, już po godzinie 18, czwartek, tak naprawdę dopiero się w kanale nadawczym rozkręca, bo my was jeszcze wysyłamy na fajne imprezy w nadchodzący weekend.
7: No właśnie, na którą teraz?
6: Teraz na Erste Letnie Brzmienia, w Trójmieście.
7: A później Sobel jeszcze i jego koncert.
6: Sobel, no tak. Ręce pełne roboty po prostu dzisiaj.
7: Ale się dzieje, ale się dzieje. Ale na razie Erste Letnie Brzmienia, więc zostańcie z nami, bo w Gdańsku super impreza, na którą możecie się dostać.
6: Siwek i Borycka, cześć.

0: Should walk away.
1: Ale klasyk. I jeszcze z tym beatem Komodo, I Just Died in Your Arms przed chwilą w RMF Max. Jest 18:08.
0: Jakby co, to na erstaletnich brzmieniach w Gdańsku Michał Siwek śpiewał nie będzie. Ale za to będzie śpiewał na przykład Vito Bambino, będzie Mrozu, będzie Ralf Kamiński, Brodka, Kaśka Suchacka, też Ewa Farna. No mnóstwo fantastycznych artystów, których naprawdę warto posłuchać.
1: Czyli mi się zamyka usta, tak?
0: No, do śpiewania tak, ale za to możesz teraz powiedzieć, co zrobić, żeby bilety na erstaletnie brzmienia u nas wygrać dzisiaj.
1: To jest akurat bardzo proste i puszczę mimo uszu tą zniewagę i rzeczywiście to powiem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie 5 sekund i wszystko za darmo w sklepie, co kupujecie.
0: To jest bardzo prosta rzecz. My się dzisiaj tak zastanawialiśmy nad tym z Michałem. Ja bym poleciała po coś drogiego, nie? Typu jakieś nasiona chia.
1: Nie, to...
0: Nie wiem, co z nimi zrobię później, ale no jak za darmo, to biorę, nie?
1: Ja bym po kawę rozpuszczalną chyba poszedł, bo ostatnio ciężko w promocji dorwać.
0: Tak?
1: No. O, no widać, że się nie pija rozpuszczalki.
0: Dobra, to my się jeszcze zastanowimy, ale wy też się zastanówcie. 5 sekund w sklepie, co kupujesz? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: No tylko właśnie, żeby to opisać, żeby nam powiedzieć, też macie tylko 5 sekund, żeby zasady były proste. Macie 5 sekund w sklepie i macie 5 sekund też na głosówkę do nas, w której nam o tym opowiecie. A później, żeby te wejściówki już ostatecznie sobie... przyklepać, też trzeba będzie z nami zagrać w 5 sekund, więc bądźcie kochani czujni i piszcie do RMF Max przez nasz Messenger. A ten przyjemny beat to Silva Bampa i On Tonight.
0: Ale to wjechało dobrze.
1: W RMF Max.

0: Somber w RMF Max. I tak się właśnie powolutku kończą wakacje. Podejrzewam, że większość z was już też po urlopach, ale spokojnie. Jeszcze
1: ale
0: będzie można...
1: Ale ty wiesz, jak człowiekowi takie otuchy do serca wlać.
0: Co nie? Ale nie, no dobre wiadomości mam. Dobre wiadomości są takie, słuchajcie, że w grudniu, jak się weźmie dosłownie kilka dni urlopu, to można mieć aż 16 dni wolnego od 19 grudnia do 3 stycznia. No to są ponad dwa tygodnie nieprzerwanego odpoczynku.
1: A ile trzeba wziąć wolnego, żeby to było?
0: No trzeba tak trochę pokombinować, bo będzie jakiś tam dzień wolny do odebrania, 3 dni urlopu przed świętami, no tak wiesz, no.
1: Okej.
0: Okay. Trzeba spojrzeć w kalendarz.
1: Ty powiedziałeś 16 dni nieprzerwanego odpoczynku?
0: Mhm.
1: Widzisz, to jest właśnie ten błąd. Bo to 16 dni urlopu to jest absolutnie wyraz nierównoznaczny z 16 dniami nieprzerwanego odpoczynku.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: potężny beat pogania dziś w playliście RMF Max.
1: Nie chcę wyjść inaczej.
0: Axwell i Bon przed chwilą w numerze Whatever Turns You On. To jest cały czas RMF Max.
1: A z nami już Monika, cześć.
2: Cześć.
1: Monika, my pytaliśmy dzisiaj o to, co byś zrobiła w 5 sekund w sklepie, jakbyś mogła tam po prostu wpaść na te 5 sekund i zabrać coś ze sobą. To co by to było?
2: Karty podarunkowe, lekkie, szybko doszłabym do kasy.
1: Powiem szczerze, że twój geniusz po prostu rozwalił nam głowy dzisiaj.
0: Powalił nas na łopaty, absolutnie.
1: Ten kawa rozpuszczalna, ja jakieś nasiona czyja, a Monika po prostu ma łeb na karku, no, karty podarunkowe. Teraz już wiem i tak zawsze będę odpowiadać na takie pytanie. Ale oczywiście, Monika, to był tylko wstęp do naszej zabawy 5 sekund. Czy wiesz, jak w to się gra? Grałaś może kiedyś ze znajomymi?
2: W 5 sekund? Tak.
1: No, czyli wiesz, że po prostu w czasie 5 sekund musisz udzielić odpowiedzi na pytanie. 3 takie pytania mamy, trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy. No to co, jesteś gotowa?
2: Tak jest.
1: Bo to nie ma co się rozdrabniać, no to lecimy. Pierwsze pytanie. Wymień 3 sposoby jedzenia gofrów.
0: Czas, start.
2: Rękoma, nie wiem, rękoma, chodzi o to, co na tych gofrach?
1: W sumie chodziło bardziej o to, co na tych gofrach, ale Monika, nie
2: przejmuj
1: się.
2: No to mogę powiedzieć, ale już za późno.
1: To możemy odpalić jeszcze raz, albo może spróbujmy 2 pierwsze pytania, w sensie kolejne pytania, jak na te 2 pytania odpowiesz, to i tak bilety lecą do ciebie, bo nadal wygrywasz, dobra?
2: Dobra.
1: Monika, okay.
0: Zdradzę ci moją strategię na granie w 5 sekund. Najpierw mówisz, potem myślisz, jakoś się wybronisz.
1: Okay. Tak.
2: Okej.
1: No to lecimy. Wymień 3 zwierzęta, które żyją w morzu.
0: Czas, start.
2: Ryby, rekiny, płaszczki.
1: No i okej.
0: Widzisz, działa.
1: No, dokładnie. Więc
0: dobra,
1: mamy to.
0: Mamy jeden punkt, jeszcze jeden ci jest potrzebny, żeby...
1: Ale to będzie najprostsze.
0: Ale teraz będzie trudne, to wyjdziesz na taką świnię.
1: Wolałabym na rekina. Biznesu, jak Monika w sklepie.
0: Podawek.
1: Wymień 3 miasta, które tworzą Trójmiasto.
0: Czas, start.
2: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
1: No mówiłam, że proste, Monika, lecisz na erstoletnie brzmienia.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Do Gdańska oczywiście, no stąd te wszystkie takie gofrowo-morskie tematy się pojawiły u nas w zabawie 5 sekund. Poradziłaś sobie z tym cudownie, ale i tak twoja strategia na te karty podarunkowe zostanie z nami już na zawsze, no. Wspaniałe.
0: No tak, to tak. Tylko wiesz, że będziesz musiała je komuś dać.
2: Myślę, że przydadzą się na etapie wykańczania mieszkania.
1: To dasz mężowi, widzisz?
2: Tak, stąd ten pomysł.
1: Bawcie się dobrze na letnich brzmieniach.
0: I na fugowaniu też.
2: Dzięki bardzo.

0: Margaret gra w RMF Max, a za chwilkę prognoza pogody będzie i trzeba by ją rymowanką zapowiedzieć.
1: No,
0: do słowa paznokieć.
2: Lato na Maxa.
1: Ale co? Jak? Co?
0: No paznokieć, no.
1: Czemu?
0: Bo popatrzyłam na paznokcia i po prostu paznokieć. Jest
1: takie
0: słowo.
1: Gdzieś indziej spojrzeć.
0: Masz rymy do tego. Spokojnie. Poradzisz sobie.
1: 3 minuty, tak?
0: Tak.

0: Piękny numer od Ray w RMF Max, a Michał już chyba gotowy, trochę spokojny, trochę zły na mnie, ale przeżyjemy to, no.
1: Życzę ci, żebyś kiedyś musiała układać rymy do tych samych słów, które sama mi dajesz.
0: Ojejku, kiedyś dałeś mi paluszek i jakieś tam inne różne dziwne, no.
1: To paluszka jest...
0: Michał Siwek i zapowiedź prognozy pogody z użyciem słowa paznokieć.
1: Łokieć, pięta, nie ma klienta. Pięta, łokieć, pępek, paznokieć. Taka życia proza, zaraz prognoza. Dziękuję bardzo.
0: Doskonale.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
4: Szanowni klienci, hit na weekend w Archelanie. Tylko z aplikacją. Nektarynka jedynie 5,99 za kilogram. Herbatniki, jeżyki.

0: Tylko 2,49. Pobierz aplikację Helan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com. Hell.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Taki dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Wieczór na Podlasiu zapowiada się ciepło, choć z chmurami w ruli drogoplanowej. Po 18 termometry pokażą około 22-23 kresek. Później temperatura spadnie do okolic 19. Zachmurzenie umiarkowane, ale są możliwe przejaśnienia. Przelotny deszcz może pojawić się lokalnie, szczególnie w pierwszej części wieczoru, jednak opady nie powinny zdominować dzisiejszej wieczornej aury. Wiatr słaby, zachodni. Wieczór zapowiada się spokojnie, trochę chmur, trochę czystego nieba. Całkiem przyjemny wieczór.

0: No i to jest klimat. Eminem i Not Afraid w RMF Max. Można powiedzieć, że Eminem wykazał się brawurą w tym numerze. To samo powiedziałabym też o Michale, który wczoraj, po 7 latach przerwy, poszedł grać w nogę.
1: I skąd ludzie mogli się o tym dowiedzieć? Ano stąd na przykład, że dziś ledwo chodzę. I ja też uważam, że to była brawura. To nie była odwaga, to była brawura.
0: Ale co, no dobrze się bawiłeś,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no było zarąbiście.
0: Półtorej godzinki biegania. Nie wiedziałeś jeszcze, jakie będą konsekwencje. To
1: nie,
0: jest jakby
1: absolutnie.
0: Życie jakby jutro miało nie być. No.
1: Tego nie dało się wczoraj przewidzieć.
0: Absolutnie, no ale generalnie to nas skusiło i skłoniło do takiej rozmowy właśnie o powrotach do rzeczy, które kiedyś lubiliśmy robić, a potem dorosłość trochę nam to zabrała. Na to czas, albo kontuzje, albo różne inne historie. Ja na przykład wróciłam też do robienia zdjęć takich bardziej artystycznych, bo kiedyś to lubiłam.
1: Super, a potem, nie boli chyba nic.
0: Nie, potem nic nie boli. To jest akurat
1: super.
0: Bezpieczny sport.
1: To może ja też pomyślę o tym.
0: Pomyśl o tym, a wy dajcie znać, jeśli też macie jakieś takie rzeczy, do których wróciliście po latach, jakieś stare pasje sobie odkopaliście, jak wam teraz z tym jest, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: reklama.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
5: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeży udziec z indyka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 19,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 23,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: I po reklamie.

0: promocje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Piątek na Podlasiu będzie ciepły i momentami bardzo pogodny. Rano około 15-17 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 26-27. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i sporą ilością słońca. Lokalnie możliwy jest przelotny deszcz, a po południu także burza. Wiatr słaby i umiarkowany podczas burz porywisty. Wieczorem w piątek około 20-21 kresek z szansą na stopniowe uspokojenie pogody. Krótko mówiąc, początek weekendu będzie ciepły, słoneczny z małym chmurowym zwrotem akcji.
5: Ale jak dobrze, że zobacz, że czwartek.
6: No dobrze.
5: Dobrze,
6: ja
5: że czwartek,
6: zgadzam,
5: bo
6: tak.
5: Gdyby był piątek, to trzeba by było gdzieś wyjść, z ludźmi się zobaczyć, ubrać się, wyglądać jakoś. A tak to, proszę bardzo, kanapa,
6: tak,
5: odpoczywamy.
6: Nikt nikogo nie zmusza, a jeszcze gdzie niegdzie pada, gdzie niegdzie burza, to już w ogóle, no po co z domu wychodzić, jak pada, no.
5: Sensu brak.
6: W ogóle absolutnie, także bawcie się dobrze tam, gdzie lubicie najbardziej. A my dobrze wiemy, gdzie to jest. Siwek i Borycka po tej stronie, do 20 jeszcze kanon nadawczy w RMF Max.
5: I jeszcze wysyłamy was na koncert Sobla, więc zostańcie z nami.

0: David Guetta i Bibi Rexa w RMF Max.
1: David Guetta, taki artysta, którego nigdy bym z playlisty nie wyrzucił.
0: Ja też.
1: Absolutnie.
0: 12 minut po 19. Słuchajcie, my to tak sobie siedzimy, przeglądamy naszego Instagrama Maxowego, a tam konkurs przecież, w którym możecie jeszcze wziąć udział i wygrać codziennie podwójną wyjściówkę na finałowy koncert projektu Enklawa, który będzie w Warszawie dokładnie za tydzień w czwartek. No a tam na scenie Fuka i Liwka, Sokół, no i Sanach też będzie.
1: No i to jest taki cudowny, kameralny koncert, niepowtarzalny klimat. Możecie tam być. Wpadajcie na media społecznościowe RMF Max. Tam się dowiecie, jak zawalczyć o te wejściówki. A jeżeli jeszcze jakieś takie zawahanie w was, czy warto, czy nie warto, no to jednego z tych numerów w ramach projektu Enklawa teraz posłuchajcie razem z nami, to Sanach itp. itd.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pół. Chciał pociągnąć.

0: Ale to plumka przyjemnie.
1: Mhm, Bausa i Magnetic w RMF Max. Ach, jeszcze tam zrobiło takie... 19 minut po siódmej, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że nadal z nami jesteście w dużej ilości, bo teraz będzie nasz ulubiony konkurs dziś. Taki sobie wymyśliliśmy i wymarzyliśmy.
0: Bo znacie pewnie zabawę w kalambury, my tymczasem zapraszamy was na zabawę w sobelbury. To znaczy kalambury, w których można wygrać bilety na sobla.
1: Tak, bo to nie chodzi o to, że sobel przeczesuje wszystkie dziury, tylko tylko właśnie te kalambury, bardziej w tę stronę. No i żeby z nami w te kalambury zagrać, to trzeba teraz na Messengerze RMF Max napisać, w sumie opisać sobla, ale bez używania słowa sobel.
0: To znaczy, tak jakby sobel był hasłem w kalamburach, to tak. Teraz nam go tak opiszcie na Messengerze RMF Max. Kto zrobi to najlepiej, dostaje szansę zawalczyć w kalamburach o bilety na koncert, który już 29 sierpnia w strefie 57. Messenger RMF Max. Opisz sobla, jakby był hasłem w sobelburach.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w projekcie Enklawa. To chce więcej w RMF Max, a my się już przenosimy powoli do klimatów Sobla i Strefy 57. Dzisiaj tam wejściówki z przyjemnością rozdamy, a że mamy ich trochę, no to wydzwoniliśmy i Przemka, i Asię. Cześć!
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, hejka. Jest przed wami szansa zgarnąć po dwie wejściówki na koncert Sobla, który już w przyszłym tygodniu w Strefie 57. Trzeba zagrać w Sobelbury, czyli w kalambury.
1: No dobrze, zaczynajmy.
0: Sytuacja jest taka, że my już Asi przed chwilką powiedzieliśmy słowo, które ty, Przemek, będziesz musiał zgadnąć, więc Asia po prostu tak jak w kalamburach będzie próbowała ci to słowo wytłumaczyć. 90 sekund będzie na to, żeby ci się udało to zgadnąć, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
2: 90 sekund to jest masa czasu, więc w ogóle się nie spieszcie. Na spokojnie, najważniejsza jest skuteczność. Sobelbury to jest poważna gra. Już niedługo, słyszałem, że jest rozważana na Igrzyskach Olimpijskich. Także uwaga, lecicie, czas start.
3: Przemku, to jest kwiatek. Fioletowy.
1: To jest tulipan może.
3: Rośnie w ogrodzie albo w dolniczce i nazwę ma bardzo podobną do swojego koloru.
1: Do kogo? Jeszcze raz?
3: Do swojego koloru, a jest fioletowy.
1: Ojej. Ja na kwiatkach tak średnio.
3: Nazwa na F.
1: Pelargonia?
2: Asia, musisz od jakiejś innej strony może spróbować.
0: Może z tym soblem trochę tam pokombinować.
1: Sobel? To bardziej róż.
3: Jest związana z tym piosenka. Pole.
1: O matko.
0: To była piosenka Sobla i Sanach, tak jeszcze podpowiem, Przemku.
3: Tak, tak, tak. Sobel i Sanach mają taką piosenkę coś na fy. Fy, pole.
2: No, Przemek, bo czas leci.
1: Kurczę, pewnie bym wiedział, ale teraz to na tej antenie to tak średnio. No nie wiem teraz.
2: Przemek, strzelaj kwiaty, jakie znasz, bo czas się kończy.
1: Kurde, no co ja tu, tulipany jakieś, nie.
2: To jest jedyny kwiat, jaki... Przemek!
3: Nie, to jest kwiatek na fy. Fy i...
1: Fikus.
2: Boże, Przemek, pana! Przemek, bo to już jest końcówka! Asia!
3: Pioły!
2: Asia, już fiołek, tak nie fiołek, można! Fiołek, fiołek. Asia!
0: No ale powiedział, no, to co robimy?
1: No nie znam się na kwiatkach, zupełnie.
3: Czuło się naprawdę super.
2: O, nie, Asia, nie,
0: ale
2: tak, to prawda. Asiu, to było bardzo urocze, co powiedziałaś. Prawda jest taka, Przemku, że poszło ci średnio, ale... I to tak delikatnie mówiąc. Dobrze, co komisja robi? Bo teraz komisja się musi naradzić. Boryna, ja za styl Asi może.
0: Za styl Asi 100%, no.
2: Dobra, słuchajcie, koncert Sobla to jest miejsce, w którym mimo wszystko się znajdziecie. Przemku, widziałeś kiedyś napastnika, który tak dobijał na 5 razy po prostu bramkę?
1: To
2: dzisiaj wyglądało.
3: Tak najbardziej rozbawił kwiatek na fy tulipan.
0: Asia, ale naprawdę byłaś świetna, no totalnie 100%, więc to ty sprawiasz, że Przemek też jedzie na Sobla do Strefy 57. Bawcie się dobrze.
2: A u nas Enrique Iglesias i I Like It.

0: Słuchaj, Justyna, teraz, bo nie wiem, czy wiesz, co będzie.
1: Tak.
0: To jest takie słowo, które się zaczyna na py. Pro.
1: Goda.
0: Progno. Prognoza pogody, właśnie tak.
1: Przemek, to nie pijemy do ciebie jakby coś. Jakby wszystko jest git, nie przejmuj się. Prognoza za chwilę w RMF Max. Bądźcie, słuchajcie uważnie, bo się będzie działo, może pogrzmieć.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupy.

0: Partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Piątek na Podlasiu będzie ciepły i momentami bardzo pogodny. Rano około 15-17 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 26-27. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami i sporą ilością słońca. Lokalnie możliwy jest przelotny deszcz, a po południu także burza. Wiatr słaby i umiarkowany podczas burz porywisty. Wieczorem w piątek około 20-21 kresek z szansą na stopniowe uspokojenie pogody. Krótko mówiąc, początek weekendu będzie ciepły, słoneczny, z małym chmurowym zwrotem akcji.

Takie właśnie tempo będziemy podtrzymywać z Rapmixem po 21 w naszym czwartkowym imprezowym Max Party, które startuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. To Marlon Hofstadt, który postanowił odświeżyć i podkręcić 16-letni już numer Kerry Hilson I Like. No i według mnie wyszło mu naprawdę kozacko. No ale żeby się dostać do najlepszej dychy, to nie ja, tylko wy musicie tak uważać. Propozycje rmfmax.pl, tam przypominam, znajdziecie wszystkie nasze nowości. Dzisiaj na trzecim David Guetta i Alok, Run Run River. Miejsce drugie należy do Gipsa i Igo z singlem Ostatni Dzień Lata. A na miejsce pierwsze, w przedostatni czwartek wakacji, wraca ekipa w składzie DJ Goya, Jason Derulo i Melody z wiralowym Michiko. One. One. One. One.

0: Afrohausy rządzą tegorocznym latem i rządzą również na liście Hot Bands. DJ Goya, Jason Derulo i Melody są dzisiaj najlepsi z wiralowym Michiko w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, pora odpalić Max Party, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy w Tour de Clubie, gdzie w ten weekend będzie się działo.
1: To jest Tour de Club w RMF Max Podlasie. Sprawdźmy, co w najbliższych dniach będzie się działo w okolicy. Między innymi będzie okazja, i to doskonała, by przenieść się w czasie do lat 70., lat 80. i lat 90. Gimme, gimme, gimme. 70., 80. i 90. Pod takim hasłem odbywać będzie się już w najbliższą sobotę impreza w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. Tutaj naprawdę wyjątkowe muzyczne podróże, bo usłyszymy zarówno hity od Abby, od zespołu Queen, następnie od takich gwiazd lat 80. jak Bon Jovi czy Whitney Houston, aż po klasyki lat 90. będzie Backstreet Boys, będzie Britney Spears, Beyoncé, Daft Punk, Eminem, Ricky Martin, Red Hot Chili Peppers, czy między innymi Mariah Carey oraz Spice Girls. Chcecie to usłyszeć na żywo, a będzie to można zrobić już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia w klubie Zmiana Klimatu, start o godzinie 21.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się

0: partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolni swój czas.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony z syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Calvin Harris i Sam Smith w takiej bardzo fajnej, podkręconej wersji zamykają nasz pierwszy czwartkowy set w Max Party. Dobry wieczór po godzinie 21:00 już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Dajcie głośniej i lecimy z tematem. Say, say, say, high tech, tak na początek wam zagramy.

0: za każdym razem.
1: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan, czyli ekipa Gomba o 3-3. Ich nienawidzę być w klubie przed momentem w RMF Max. A już dokładnie za tydzień, w czwartek 27 sierpnia, w takim właśnie składzie ruszają w pierwszą historyczną trasę po Polsce. No i o dziwo będą również kluby. Całą rozpiskę jak coś możecie sobie sprawdzić na ich oficjalnym Instagramie. Max. A my za chwilę odpalamy kolejne sety w czwartkowym Max Party. Naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania mamy dla was jeszcze tego wieczoru. Zostańcie.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
12: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
13: Nie wierzę!
14: 15 tysięcy złotych!
15: Spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak
12: wyszło. Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

To jedno z tych nagrań, które za pierwszym razem może nie wpada w ucho, ale z każdym kolejnym wkręca się po prostu niesamowicie. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej. A teraz zagramy wam bardziej radiowo, bo Kygo ze swoim świeżym Take Me Back już czeka na dekach u Rafmixa. Tu cały czas Max Party w RMF Max.

No nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zakochany w tym numerze i śmiem twierdzić, że to będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy numer roku 2026. Swedisha z Mafia, Likely, Happiness is so sad. To przed momentem w Max Party. A teraz już lecimy dalej z kolejnym miksem, z kolejnym setem. Becky G, Topic, Sorry Papi, to na początek. Za chwilę Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart w remiksie od Amisa. No i wkręcimy jeszcze fajny polski numer, który dawno nie graliśmy. Ania Dąbrowska, nieprawda? W remiksie od Gromiego. Zostańcie z nami.

0: Jak to mówią? Dobre, bo polskie. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego za nami w RMF Max. Tak właśnie zamykamy nasz kolejny dzisiejszy set w Max Party. Przy okazji też zamykamy godzinę 21. Teraz ponownie sprawdzimy, co dzieje się u was na mieście w Tour de Clubie, a po 22 wracamy ze świeżą porcją dobrego, imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela. Trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Od piątku do niedzieli wpadajcie. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolni swój czas.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

Aż do północy gwarantujemy wam te najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane hiciory zmiksowane w imprezowe sety. Tutaj Max Party, witajcie po 22 w RMF Max. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmik za konsolą. W takim składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy. Griffin Band, Ines, World Away to już w waszych głośnikach, a za chwilę też Ed Sheeran ze swoim Azizam, podkręcone w remiksie DJ Darka.

mi osobiście bardzo siedzi ta nowa muzyczna odsłona Gipsa. Tutaj na ficie z Kukonem i Jonatanem. Ty masz w RMF Max. Ale chyba wam też siedzi, bo wczoraj z tym właśnie singlem byli na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Pamiętajcie, że na rmfmax.pl możecie cały czas głosować na swoich muzycznych ulubieńców. Przy okazji też zajrzyjcie do propozycji, bo tam naprawdę czeka dużo perełek, które być może już wkrótce zostaną wielkimi hitami. A my za chwilę wracamy do miksowania kolejnych sztosów. W następnym secie na pewno zagramy coś od DJ-a Kungsa, który już za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia, pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie. Powiem wam również trochę więcej o tym wydarzeniu. Bądźcie koniecznie blisko Maxa.

Lecimy dalej, czwartkowo, przedweekendowo, imprezowo w Max Party. To DJ Kung z jego Galaxy w RMF Max. Tego gościa będziecie mogli zobaczyć w akcji na żywo już dokładnie za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego podczas Fire Festiwalu 2026. A oprócz niego w Chorzowie będzie można zobaczyć w akcji BDOSA 2115. Będzie też Kukę, Problem czy Zalia. Oni w piątek, 28 sierpnia. Dzień później, w sobotę, Alan Walker, Elder Brook, Andy Dust, Bledka czy duet Nervo, a w niedzielę wcześniej wspomniane DJ Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Mary z Polski, a nawet Reto pojawi się na scenie Fire Festiwalu w Chorzowie. Bilety do zgarnięcia jutro po 5.30 we Wstawaj, Nie Udawaj. No to, żeby was zmotywować do wstania tak wcześnie rano, teraz Zalia, która też pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie.

Dużo ryzykowali, ruszając ten legendarny Blue Monday'owy motyw grupy New Order, ale dowieźli brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem. How does it feel? Dzisiaj miejsce szóste na liście Hot Bands. No to co, trzymamy tempo dalej i wkręcamy już kolejne imprezowe petardy w dzisiejszym Max Party. Teraz Wise, Mizli, Felix Yen, Close Your Eyes. Później wpadną Pitbull z Keszą. Będzie też nówka sztuka od Bibi Rexy i Davida Getty, Sad Girls.

0: To może być znowu jego rok. David Guetta tutaj razem z Bibi Rexą, Sad Girls w RMF Max. Tak kończymy godzinę 22 i za moment odpalamy po 23 kolejne sety. Zostańcie koniecznie z nami. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Jesteśmy do północy do waszej dyspozycji. Muzycznej dyspozycji doprecyzowując. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

DJ-a Tiesto tego pięknego czwartkowego wieczoru zabraknąć również w naszych setach nie mogło. Jego Lay Low w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy pierwszy set po 23 w RMF Max. No i co? Już bierzemy się za klejenie kolejnego. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Witajcie ponownie. Siemaneczko, cześć.

All I Know w RMF Max, Rudimental i Khalid, tak idealnie na przedweekendową rozgrzewkę, wakacje powoli na finiszu, a my jutro odpalamy ostatni przystanek trasy Lato na Maxa. Tym razem wpadamy do Krasnego Stawu i tam przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, będziemy bawić się razem z wami. Na scenie m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No i jak królowie, to też musi być królowa. Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz wystąpi na finał w niedzielę. Wszystkie szczegóły możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. Wpadajcie śmiało, jeśli macie blisko albo chcecie po prostu przyjechać do Krasnego Stawu. Widzimy się, do zobaczenia.

u nas w Max Party dla każdego coś dobrego się znajdzie. Męskie granie orkiestra 2023, Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce, to przed momentem, a teraz już w całkiem innym klimacie, tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Naprawdę polecam dać głośniej i sprawdzić swoje car audio.

No to teraz rap mix mnie zaskoczył. Pozytywnie zaskoczył oczywiście, bo tej wersji jeszcze nie słyszałem, ale bardzo przyjemnie to gra. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It DJ Dark Remix. Gdyby ktoś chciał znaleźć sobie i potem dodać do swojej prywatnej playlisty. To jest cały czas czwartkowe Max Party w RMF Max. Do północy jesteśmy z wami. Teraz Alan Walker, Iwa Max, Fate. Będzie też Michael Schulte, Rehab, Waterfalls. No i Gipsa z Igo wam wkręcimy tak na dobre zakończenie. Zostańcie blisko Maxa.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money, czyli ekipa, która była dzisiaj na miejscu drugim listy Hot Bands Extra. Jutro po godzinie 20 kolejne notowanie. Do tej pory możecie głosować pod rmfmax.pl. No i tym numerem właśnie finiszujemy z czwartkowym Max Party, ale hity na Maxa grają dalej. Po północy również dużo dobrego grania. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy życzymy i do następnego. Pa, pa.